0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Więc to pan jest tym ochockim wynalazcą, rzekł Wokulski. Ja, odparł młody człowiek. No, ale i cóż to znaczy? Razem nic. Moja ciotka powtarza: kochany Julku, staraj się podobać Izabeli, bo to żona akurat dla ciebie, mądra i piękna. Ona jedna wyleczyłaby cię z twoich przywidzeń. A ja myślę, co to za żona dla mnie? Gdyby chociaż mogła być moim pomocnikiem, jeszcze pół biedy, ale gdzieżby ona dla laboratorium mogła opuścić salon? Ma rację. To jej właściwe otoczenie. Ptak potrzebuje powietrza, ryba wody.
2: Usiedli na stoku wzgórza na granicy łazienek. Ochocki oparł brodę na kolanach i wpadł w zadumę. Wokulski przypatrywał mu się z uczuciem, w którym podziw mieszał się z nienawiścią. Głupi czy przebiegły? Po co on mi to wszystko opowiada? Myślał i głęboko odetchnąwszy spytał głośno. Zatem żeni się pan, panie Ochocki?
1: Chyba bym zwariował, mruknął młody człowiek wzruszając ramionami.
2: Jak to? Przecież kuzynka pańska podoba się panu. I nawet bardzo, ale to jeszcze nie wszystko. Ożeniłbym się z nią, gdybym miał pewność, że już nic w nauce nie zrobię.
0: W sercu Wokulskiego obok nienawiści i podziwu błysnęła radość. W tej chwili Ochocki przetarł czoło jak zbudzony ze snu i patrząc na Wokulskiego nagle rzekł:
2: Ale, nawet zapomniałem, że mam ważny interes do pana. Chcę zadać panu pytanie, nie, dwa pytania, bardzo poufne, a może nawet drażliwe, mówił Ochocki.
1: Słucham, odparł Wokulski. Gdyby stał na szafocie, nie doznałby tak strasznych wrażeń jak w tej chwili. Był pewny, że chodzi o pannę Izabelę i że w tym samym miejscu zdecydują się jego losy.
2: Pan był przyrodnikiem? Spytał Ochocki.
1: Skąd pan to wie?
2: Od doktora Schumana. Byłeś pan przyrodnikiem entuzjastą i w rezultacie rzuciłeś pan nauki przyrodnicze. Otóż w którym roku życia osłabnął pański zapał w tym kierunku?
0: Wokulski poczuł jakby uderzenie toporem w głowę.
1: W którym roku? Rzekł Wokulski.
2: W zeszłym roku. Dziś mam 46 rok. A zatem ja do kompletnego ochłodzenia się mam jeszcze przeszło 15 lat. To mi trochę dodaje odwagi,
1: rzekł jakby do siebie Ochocki. I znowu po chwili dodał: to jedno pytanie, a teraz drugie, ale nie obraź się pan. W którym roku życia zaczynają mężczyźnie obojętnieć kobiety?
2: Drugi cios.
1: Myślę, że one nigdy nie obojętnieją. Owszem, coraz wydają się droższymi.
2: Źle, szepnął Ochocki.
0: Położył rękę na ramieniu Wokulskiego i patrząc mu w oczy jakimś rozstrzelonym i rozmarzonym wzrokiem spytał:
1: wszakże pan myślał kiedyś o machinach latających? Nie o kierowaniu balonami, które są lżejsze od powietrza, bo to błazeństwo, ale o locie machiny ciężkiej, napełnionej i obwarowanej jak pancernik. Czy pan rozumie, jaki nastąpiłby przewrót w świecie po podobnym wynalazku?
2: Co mnie, żeniaczka, kobiety... Oszaleje albo przypnę ludzkości skrzydła.
1: A gdybyś pan je nawet przypiął, to co? Spytał Wokulski.
2: Sława, jakiej nie dosięgnął jeszcze żaden człowiek, odparł Ochocki.
1: Bądź pan zdrów, muszę iść.
0: Uścisnął Wokulskiemu rękę, zbiegł ze wzgórza i zniknął między drzewami.

Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Wokulski rozłożył list od pani Meliton i czytał. Panie, ważna wiadomość. Za kilka dni Łęckim sprzedają kamienicę, a jedynym kupcem będzie baronowa Krzeszowska, ich kuzynka i nieprzyjaciółka. Wiem z pewnością, że zapłaci za dom tylko 60 tysięcy rubli, a w takim razie resztka posagu panny Izabeli w kwocie 30 tysięcy rubli przepadnie. Chwila jest bardzo pomyślna, gdyż panna Izabela postawiona między biedą a wyjściem za marszałka chętnie zgodzi się na każdą inną kombinację. Domyślam się, że tym razem nie postąpisz pan z nastręczającą się okazją, jak z wekslami Łęckiego, które podarłeś w moich oczach. Zresztą możesz pan sprawić Beli małą przyjemność. Baron Krzeszowski, przyciśnięty potrzebą, sprzedał własnej żonie swoją ulubioną klacz, która w tych dniach ma się ścigać i na którą wiele rachował. O ile znam stosunki, Bela byłaby szczerze kontenta, gdyby ani baron, ani jego żona nie posiadali tej klaczy w dniu wyścigów. Baron byłby zawstydzony, że sprzedał klacz, a baronowa zrozpaczona, gdyby klacz wygrawszy, komu innemu przyniosła zysk. Bardzo subtelne są te wielkoświatowe komeraże, ale spróbuj je pan zużytkować. Okazja zaś nastręcza się, gdyż o ile słyszałam, niejaki Maruszewicz, przyjaciel obojga Krzeszowskich, ma panu zaproponować kupno tej klaczy. Pamiętaj pan, że kobiety są niewolnicami tylko tych, którzy potrafią je mocno trzymać i dogadzać ich kaprysom. Doprawdy zaczynam wierzyć, że urodziłeś się pan pod szczęśliwą gwiazdą. Szczerze życzliwa, A.M. Wokulski głęboko odetchnął. Obie wiadomości były ważne. Drugi raz przeczytał list, podziwiając szorstki styl pani Meliton i uśmiechając się przy uwagach, jakie robiła nad swoją płcią. Mocno trzymać ludzi czy okoliczności, to leżało w naturze Wokulskiego. Wszystko i wszystkich chwytałby za kark, wyjąwszy pannę Izabelę. Ona jedna była istotą, której wobec siebie chciał zostawić absolutną wolność, jeżeli nie panowanie. Na kilka minut przed 10 wszedł Maruszewicz. Młody człowiek wydawał się jeszcze bardziej zniszczonym i onieśmielonym aniżeli wczoraj. Pozwoli pan, odezwał się Maruszewicz po kilku słowach powitania, że od razu położę karty na stół. Pani baronowa Krzeszowska, jestem przyjacielem obojga baronostwa, pragnie zbyć klacz wyścigową. Zaraz pomyślałem, że pan przy swoich stosunkach może życzyłby sobie posiadać podobnego konia. Jest ogromna szansa wygranej, gdyż biegają prócz niej w wyścigu tylko dwa konie, znacznie słabsze. Dlaczegoż pani baronowa sama nie puszcza tej klaczy? Ona jest śmiertelną nieprzyjaciółką wyścigów. Po cóż więc kupiła klacz wyścigową? Dla dwóch przyczyn, odparł młody człowiek. Naprzód baron, potrzebując pieniędzy na pokrycie długu honorowego, oświadczył, że zastrzeli się, jeżeli nie dostanie 800 rubli, choćby za swoją ukochaną klacz. A po wtóre, baronowa nie życzy sobie, aby jej mąż przyjmował udział w wyścigach. Więc kupiła klacz, ale dziś biedaczka choruje ze wstydu i rozpaczy i chciałaby pozbyć się jej za jakąkolwiek bądź cenę. Mianowicie... 800 rubli, odparł młody człowiek, spuszczając oczy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie, Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki, od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku prawdziwy róg obfitości będzie. Ważna płyta, wielka tarcza, duży tunel, nowy film, który może podbić serca młodych. I gość poranka też będzie. Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.

0: Klaus Doldinger, okręt na dobry początek dnia. Ten okręt nazywa się Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Jest wtorek, 15 września. Zbliża się 6.30. Czas na pierwsze poranne fakty od Anny Wachowskiej.
1: Alert na polskim niebie w związku z nocnym rosyjskim atakiem na Ukrainie. Polska poderwała myśliwce. Po ponad 3 godzinach dowództwo operacyjne podało, że maszyny wróciły do baz. W komunikacie zapewniono, że nie została naruszona polska przestrzeń powietrzna. W nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało także alerty do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Przed 4 zostały one odwołane. Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Jak mówił, konieczna jest naprawa finansów PKO, co zarządowi będzie spędzać sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące.
2: Chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKO. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przedarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
1: Zapowiedział Kmita. Obecny szef PKO-u, Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie zonda krypto, przebywa w areszcie. Słynna brytyjska grupa Oasis wiosną znów ruszy w trasę. W przyszłym roku bracia Gallagher dadzą niemal 40 koncertów w Europie i w Stanach Zjednoczonych. Ogłosili to takim nagraniem na Instagramie. Na instagramowym koncie zespołu czytamy, że najbardziej szkodliwa popkulturowa siła w najnowszej historii Zjednoczonego Królestwa uznała, że znów jest w pełni gotowa do działania i ponownie wróci, by podnieść ludzi na duchu. W oficjalnym koncertowym planie zabrakło Polski. Z europejskich lokalizacji jest Monachium, Amsterdam, Paryż i Rzym.
0: Ale jeżeli ktoś fanem albo fanką grupy Oasis jest, to wiem, że w kinach można zobaczyć dokument muzyczny poświęcony tej grupie. My poświęcimy się faktom. Za niecałe pół godziny wróci do nas Anna Wachowska.
1: Tak jest.
0: Chłodno tymczasem, panie, panowie, 9 stopni nad morzem, 10 w Poznaniu i we Wrocławiu, 12 w Warszawie, no i tylko na południu cieplej, 13-14 w Małopolsce i na Podkarpaciu, na południu rano jeszcze może za to przelotnie padać deszcz. Na północy z kolei, patrzę na mapę, spore przejaśnienia. Wtorek dość pogodnym ma być dniem i ciepłym. Dziś zapowiada nam się 25 stopni maksymalnie. Czas na śniadanie.

258 dzień roku, 15 dzień września, miesiąc w połowie, tydzień jeszcze nie, bo wtorek dopiero. Ale śniadanie mistrzów już zaczynamy na smutki, poranne marudzenie, na złe dnia, początki mam antidotum. Poranek RMF Classic. Postaram się, żeby było lekko, żeby było z klasą i żeby to było danie radiowe, wieloskładnikowe, pełne dobrej energii, dobrego przekazu. Dlatego zaczniemy od czegoś wzmacniającego muzycznie. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.

0: trzy przed siódmą. Te trzy tematy będą dziś najciekawsze.
1: Trzy rzeczy, o których warto wiedzieć 15 września. Bardzo proszę. Po pierwsze, dzień kropki w kalendarzu. Brzmi skromnie, kropka, kropeczka, ale to święto kreatywności i odwagi. Wszystko zaczęło się od książki Kropka Petera Reynoldsa i małej Vashti, która była przekonana, że talentu nie ma. Wystarczyła jednak jedna postawiona na kartce kropka, żeby odkryła swoje możliwości. Dziś dzień kropki przypominania, że każdy talent zaczyna się od pierwszej próby i talenty swoje wiem, że także w szkołach w ramach dnia kropki wielu uczniów i uczennic wiele prezentuje. Po drugie, dzień olewania systemu dzisiaj. Spokojnie, nie chodzi o to, żeby robić jakąś rewolucję, to raczej zachęta do tego, tak rozumiem, by zwolnić, odpuścić sobie perfekcjonizm, zrobić coś po swojemu. W świecie pełnym terminów, deadline'ów, obowiązków warto po prostu często złapać oddech. Ja obiecuję, że w ramach właśnie tego dnia na grzyby pójdę z żoną po południu, a co? Jak się wyśpię. Po trzecie, gratka dla fanów gier fantasy. Firma stojąca za wielką grą Diablo, która ma miliony fanów, ogłosiła właśnie, że we współpracy z jedną z platform serialowo-filmowych szykuje nam właśnie serial animowany osadzony w mrocznym uniwersum Diablo. Szczegółów nie ma na razie, no ale jedna z najbardziej kultowych serii w historii gier może być naprawdę game changerem najbliższych miesięcy, bo to może być naprawdę wielki serialowy hit.
0: Trzy przed siódmą w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ekscytujący, rozplotkowany, wciąż nam bliski świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Po reklamie.

0: Nikt nie opowiadał nam muzycznie tak jak on. Zbigniew Wodecki, opowiadaj mi tak. 11 minut brakuje do 7. No i jeżeli chodzi o przyrodę, to z kolei nikt nie opowiada tak jak on o przyrodzie, która już podobnie jak my się obudziła do życia. Nawet jeśli to jak dziś opowieść o gatunku inwazyjnym opowie nam Łukasz.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. Usłyszałem dziś rano w drodze do pracy, gdy śpiewał tę piosenkę Czesław Niemen. Rzeczywiście, wzdłuż drogi, niemal po horyzont, widziałem kwitnące na żółto rośliny. To taki miły widok dla oka, ale z drugiej strony przerażający dla rodzimej przyrody, bo to nawłoć kanadyjska. Inwazyjny gatunek obcy dla naszej flory. I tu zaczyna się mniej liryczna część tej historii. Nawłoć kanadyjska przywędrowała do Europy z Ameryki Północnej jakieś 200 lat temu jako ozdobna roślina miododajna. Miała być ładnym dodatkiem do ogrodu, ale bardzo szybko wymknęła się spod kontroli człowieka. Nawłoć kanadyjska specjalizuje się w wojnie chemicznej, ponieważ wydziela do ziemi substancje utrudniające wzrost innym sąsiadom. Zatruwa okolice, żeby nikt inny nie mógł tam zapuścić korzeni. Jeśli jakaś roślina oprze się jednak tej broni chemicznej, zostanie szybko zagłuszona przez rozrastającą się nawłoć, która skutecznie zasłoni cały dostęp do światła. Ten inwazyjny gatunek potrafi wypuścić na jednym tylko metrze kwadratowym aż 300 pędów, a każdy z nich wyprodukuje aż 10 tysięcy nasion. To trudny przeciwnik, który doprowadza do powstania pół pustyni dla owadów. Nie znajdą one wśród nawłoci swoich roślin żywicielskich, z którymi przez miliony lat ewolucji się związały. W praktyce oznacza to dla dzikich pszczół, motyli i innych owadów ogromne problemy i walkę o przetrwanie. Widząc następnym razem w drodze do pracy nawłoć kanadyjską, pomyślcie o tym, że nie wszystko złoto, co się świeci i nie każdy kolorowy kwiat to synonim zdrowej i bioróżnorodnej przyrody. W tym przypadku, pod przykrywką piękna, ukrywa się niestety masowe wymieranie gatunków.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Nie wiem dlaczego, trudno, ale tak po prostu jest, że ten motyw z dziadka do orzechów, czyli taniec cukrowej wróżki, nieustająco kojarzy mi się z takim motywem porannego skradania się. Ja się na przykład skradam, żeby żony nie obudzić rano do łazienki. Czasem się udaje, a czasem wychodzi trochę gorzej. Do nas nie skrada się, tylko po prostu wchodzi Anna Wachowska z kolejną porcją faktów o 7:00, co w faktach.
1: Nowe informacje w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem przekaże je nasz reporter. Sąd zdecydował, Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie.
2: Postanowienie jest prawomocne.
1: Bruce Springsteen wrócił do studia nagraniowego i o tym za chwilę.
0: Nie mogę się doczekać tej wiadomości, The Boss. Uwielbiam. Fakt o 7:00.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Po reklamie.
0: Siódma. 15 września. Wtorek. Fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Anna Wachowska.
1: To najpewniej rosyjski dron rozpoznawczy, jedna z nowych wersji maszyny typu Gerbera. Takie, jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, są wstępne oceny wojskowych ekspertów. Badają oni bezzałogowiec wyłowiony wczoraj z Bałtyku w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Co jeszcze wiadomo o tym dronie? O tym Krzysztof Zasada.
14: Jak usłyszałem, coraz więcej wskazuje na to, że dron należał do rosyjskiej armii. Wynika to m.in. z porównania fotografii znaleziska z nowymi produktami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Dodatkowo na niektórych elementach poszycia są napisy cyrylicą w języku rosyjskim. Jak usłyszałem, dron jest raczej maszyną rozpoznawczą, nie jest uzbrojony, ma mieć natomiast niewielką ilość materiału wybuchowego do kontrolowanego zniszczenia maszyny. Bezzałogowiec jest w dobrym stanie, wojskowi prokuratorzy, a także eksperci będą mieli szansę na przestudiowanie rosyjskich rozwiązań technicznych stosowanych w tym rodzaju uzbrojenia. Po zbadaniu maszyny okaże się też, jak długo była w wodzie, a także skąd i w jaki sposób dotarła do polskiego wybrzeża.
1: Szef PKOL-u Radosław Piesiewicz, który usłyszał zarzuty w śledztwie w sprawie zonda krypto, nie wyjdzie na wolność. Sąd okręgowy w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia obrony utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego o 3-miesięcznym tymczasowym aresztowaniu.
2: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna.
15: Zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa matactwa zostały zdaniem sądu spełnione.
2: Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu.
16: Czy jakiś środek odwoławczy jeszcze wam teraz przysługuje?
2: To postanowienie jest prawomocne.
1: Prokurator Justynę Grzesiak oraz mecenasa Jędrzeja Kupczyńskiego w katowickim sądzie wysłuchał Marcin Buczak.
17: Poznaj fakty. RMF Classic.
1: Polacy podzieleni w sprawie najmu krótkoterminowego. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. 30% pytanych popiera rządową ustawę, która ograniczy wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów. Więcej respondentów, bo 33% jest przeciwko. Sprawdźcie to na rmf24.pl. Z powodu aktywności wulkanu Etna przyloty i odloty z lotniska w Katanii na Sycylii są wstrzymane co najmniej do 10. Polski resort dyplomacji zalecił podróżującym z Sycylii, by sprawdzali status lotu bezpośrednio na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej przewoźnika, a w przypadku odwołania połączenia korzystali z alternatywnych lotnisk. The Boss wrócił do studia nagraniowego. Bruce Springsteen zdradził, że pracuje obecnie nad dwoma nowymi krążkami. Jeden z nich jest już gotowy, drugi powstaje. Jak wyjaśnił legendarny muzyk z uwagi na charakter materiału, to właśnie nieukończona jeszcze płyta ma trafić do słuchaczy jako pierwsza. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy to stanie się faktem.
0: Jak go nie lubić, jak pracować, to tak na całego od razu i dwa albumy. Ja mam nadzieję, że The Boss nie zapomni tym razem o pięknym kraju nad Wisłą, który czeka od lat wielu na jego koncert właśnie tutaj. No i wtedy wszyscy pojedziemy na jakiś piękny obiekt. Do faktów zmierzamy kolejnych, to o 7.30, teraz zerkamy do pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Zaczyna się w wielu miejscach naszego kraju ten wtorek dość niemrawo, ale dość ładny dzień nam się zapowiada. 19 stopni w Suwałkach, 20 w Białymstoku, 22 w Lublinie, 24 we Wrocławiu i 25 w Zielonej Górze. Tak dzisiaj ma wyglądać temperatura. Do tego sporo słońca, chmur, trochę więcej na południowym wschodzie niż na zachodzie. No i teraz od 10 do 14 stopni najcieplej jest w rejonie Rzeszowa.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 4 po 7, zapraszam do stołu, do 6.30, od 6.30 do 9.30 w RMF Classic Śniadanie Mistrzów. Łukasz Wojtusik, cześć.
19: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Imieniny obchodzą Nikodem i Albin. Wszystkiego dobrego, a urodziny 15 września świętują m.in. aktorzy tacy jak Tommy Lee Jones i Tom Hardy. Ten pierwszy świetnie się ściga i lubi być facetem w czerni, a ten drugi znakomicie mruczy. Ja mam wrażenie, co film oglądam z Tomem Hardym, to on mruczy. No ale za to jak? No moja żona się w nim kocha. Najlepszego dla wszystkich, którzy mają dzisiaj powód do świętowania. Wtorek tymczasem w Śniadaniu Mistrzów wielowymiarowy. Będzie to poranek rozmaitości, będzie ważna płyta, będzie wielka tarcza, duży tunel, nowy film. I jeszcze goście, Paweł Kapuła, polski dyrygent, który podbija świat na zodwiedź. No sporo tego, sporo.
19: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: A muzyka najlepsza, najpiękniejsza, filmowa, z nawiązaniami przeróżnymi. Skoro Tom Hardy się pojawił, to niech pojawią się dźwięki z Peaky Blinders, a to są naprawdę nie byle jakie dźwięki. Odpowiada za nie między innymi ten pan, Nick Cave. A jeśli wstaliście dopiero, to 6 po 7 już.

0: Ulala, po të dy, 2370-ën djeshë Rogevich, pjem këta muzika, serial, u bardzo dobrego. E dobrze, teraz już poważnie, śniadanie mistrzów trwa na wyspę, na śniadaniu. Jedziemy, na płytę spojrzymy, śladem historii poprowadzi nas Maciej.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że 15 września 1851 roku odnaleziona została płyta z Baśki, zawierająca klątwę na tych, którzy zaprzeczą jej treści. A w gruncie rzeczy to płyta z wioski Juran Dvor, niedaleko Baśki, na chorwackiej wyspie Krk. Oczywiście nie jest to pamiątka z czasów płyt gramofonowych.

To słynny na Bałkanach najstarszy zachowany kamienny zabytek zapisany głagolicą, czyli pismem stworzonym specjalnie dla Słowian przez misjonarzy i świętych Cyryla i Metodego w IX wieku naszej ery. Płyta to wykuty w wapieniu prostokąt, dość duży, bo liczący prawie 2 metry długości i prawie metr szerokości. W sumie waży niemal tonę, ponad 800 kg. Pochodzi gdzieś z końca XI wieku i pierwotnie była płytą oddzielającą prezbiterium od nawy w kościele świętej Łucji na wyspie Kirk. Kilka wieków później kościół przebudowano, więc płytę wykorzystano do innych celów, a potem uznano ją za niepotrzebną i wylądowała gdzieś w polach. I właśnie w takich polach we wrześniu 1851 roku przypadkowo znalazł ją kleryk z miejscowego seminarium. Musiało minąć kilkanaście lat, zanim inskrypcję odczytał specjalista od takich spraw Iwan Czernicz. Szybko okazało się, że to niezwykle ważny pomnik dla całego chorwackiego ruchu narodowego. To najstarszy artefakt zawierający chorwackie imiona zapisane w chorwackim języku. Inskrypcja głosi, że chorwacki król Zvonimir podarował ziemię świętej Łucji w obecności wymienionych tam świadków. I jest tam dość uniwersalna klątwa, która ma utwierdzać akt darowizny. Kto temu zaprzecza, niech będzie przeklęty przez Boga, 12 apostołów, 4 ewangelistów i świętą Łucję. Amen. Może warto taką formułę dodać do naszych umów cywilnoprawnych.

0: Pięknie się kręci, muzycznie także mam nadzieję. Wtorkowy poranek w RMF Classic, Ian Tiersen, ja, Melia. Te dźwięki sprawiają, że zawsze jakoś tak czuję się o poranku ciut lepiej. A u nas dzisiaj była już płyta w opowieści Macieja. Ważna płyta, to teraz będzie tarcza. Ważna tarcza.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Tarcza maszyny drążącej TBM jest już w Łodzi. Przyjechała ze szczecińskiej stoczni Wulkan, a jechała 9 dni. I to właśnie ta ogromna maszyna wywierci tunel dla kolei dużych prędkości pod Łodzią. Jak to będzie wyglądało, to wie Agnieszka Wyderka, która sprawę śledzi. Agnieszko, co teraz dzieje się i stanie się z tarczą?
2: Gdy ten element tnący maszyny TBM trafi na plac budowy, zostanie połączony z napędem głównym i zamontowany w specjalnie przygotowanej komorze startowej na osiedlu Redkinia. Prace przygotowawcze do rozpoczęcia drążenia tunelu potrwają jeszcze kilka miesięcy. Pierwsze metry tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią mają być wydrążone wiosną przyszłego roku. Inwestycja jest częścią tak zwanego kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
0: A informacje na temat tarczy i tunelu zbierała dla nas Agnieszka Wyderka.

0: Legiony, zwycięstwo, Łukasz Pieprzyk, 7:26. Za chwilę u nas fakty, kolejna porcja wieści z kraju i ze świata od Anny Wychowskiej. Będzie Ukraina, będą ważne doniesienia z Litwy i z Koszalina. Tam stanęła budka życia.
1: Reklama.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
6: Po reklamie.

0: 7.30, RMF Classic i RMF Classic Warszawa i fakty, które ma dla nas Anna Wachowska.
1: Jeśli nasi amerykańscy partnerzy będą w stanie zapewnić prawdziwą gotowość Rosji do zakończenia tej wojny, Ukraina podejmie własne kroki w kierunku deeskalacji, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że wzajemne zaprzestanie ataków na infrastrukturę krytyczną może być pierwszym krokiem do takiej deeskalacji. Potrzebne jest mocne i sprawiedliwe rozwiązanie. Nie takie jedynie na wybory, ale na cały okres. Oczekujemy konkretnych propozycji od naszych partnerów, dodał Zełenski. Rosjanie tej nocy znów zaatakowali zachodnią Ukrainę. Rosyjski dron uderzył w stację benzynową w Kijowie. W związku z zagrożeniem alerty RCB otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Ukraińcy na te ataki odpowiedzieli ogniem. Rosjanie informują, że ukraiński dron trafił w obiekt infrastruktury w obwodzie samarskim. W tym regionie znajduje się kilka dużych rafinerii, a to najpewniej oznacza, że apel prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, by obie strony nie atakowały obiektów energetycznych, ma niewiele wspólnego z realiami. Władze litewskie po północy informowały natomiast o zestrzeleniu drona przez myśliwce NATO. To włoskie maszyny stacjonujące w Szawlach. Bezzałogowiec wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy z sąsiedniej Białorusi. A na koniec faktów zabieramy Was na rynek w Koszalinie. Tam stanęła budka życia. Co to takiego?
2: Bardzo dużo podróżujemy. W każdym miejscu widzieliśmy, że taka budka jest i pomyśleliśmy sobie, że defibrylator może się w niej znaleźć i właśnie w centrum Koszalina to będzie najlepsza wizytówka.
3: Żeby ludzie robili sobie zdjęcia, dowiadywali się, czym jest defibrylator i udzielali pierwszej pomocy.
2: Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na ważne rzeczy.
4: Widoczna jest ta budka, widać te kolory, to serce też jest.
2: A jak jest z tym udzielaniem pierwszej pomocy? Boimy się nie boimy?
4: Są bardziej osoby na to odporne, że podejdą, że są odważne, a są też takie, które raczej by wolały to ominąć.
2: A ty sama jak myślisz, dałabyś radę?
4: No już udzielałam raz pomocy, więc coś tam wiem na ten temat. Uważam, żebym dała radę.
1: Mówili Paulina Waluk-Szyperska i Marek Szyperski, pomysłodawcy Budki Życia, a także koszalińska młodzież. Ich głosy zebrała Ewelina Piechorowska.
0: Czekamy na kolejne fakty, to ósmy. Ja mam nawet taką piosenkę dla pani Ani na czekanie za chwilę. Tak, mam.
1: No dobrze, a jaką?
0: No za chwilę. Teraz wieści pogodowe.
1: Poczekam.
0: Ładnie zaczął nam się dzień na zachodzie kraju. Tam wprawdzie chłodno miejscami, 10-11 stopni tylko, ale za to bardzo przyjemnie, pogodnie na południu i na południowym wschodzie. Trochę deszczowych chmur mamy. Padać może rano w rejonie Kielc, tam stopni 13. Duże chmury na przykład nad Krakowem. Na 13 stopni też na Mazowszu, tam słońce i trochę chmur. Dzisiaj będzie ciepło, nawet do 25 stopni się nam zapowiada. No i wprowadziliśmy w faktach taki suspens. Część pewnie ze słuchaczy teraz zastanawia się, co ja Annie Wachowskiej puszczę, tak żeby zatrzymać ją, może nie do faktów do ósmej, ale przez 4 minuty 30 sekund.
1: No, no ja też czekam i nie mogę się doczekać. No.
0: Jest świetny film Zaproszenie. To ja zapraszam do słuchania Shadel, By Your Side. No tam jest o czekaniu w tej piosence ponoć.
1: To czekamy do faktów o ósmej.

0: Jeśli słuchacie teraz w RMF Classic Shade i obok was jest ktoś bliski, bardzo, bardzo, bardzo bliski, to proszę uśmiechnąć się ode mnie do tej osoby. No i szczerze zazdroszczę takiego wspólnego spędzania poranka z RMF Classic.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: My sobie tymczasem zajrzyjmy do wtorkowych gazet. Zaczynamy od tematu, który brzmi jak podróż w czasie. Chociaż od lat słyszymy o odchodzeniu od węgla, to jak dzisiaj podaje Gazeta Wyborcza, import tego surowca do Polski wystrzelił. Otóż w pierwszym półroczu tego roku sprowadziliśmy ponad 3 miliony ton węgla energetycznego, czyli aż o 168% więcej niż rok temu. Najwięcej przypłynęło do nas węgla z Kazachstanu i Kolumbii. Eksperci tłumaczą taki ruch między innymi większym zapotrzebowaniem na energię oraz problemami z dostępnością innych paliw grzewczych. No pozostaje jednak pytanie, skoro mamy własne kopalnie, to dlaczego coraz częściej kupujemy węgiel za granicą? Odpowiedzi znajdziecie w Gazecie Wyborczej. Z kolei Rzeczpospolita sprawdza, jak zasypalibyśmy my, Polacy, dziurę budżetową. Według sondażu Ibris prawie 40% badanych uważa, że rząd powinien ograniczyć wydatki socjalne. Znacznie mniej osób wskazuje na podwyżkę podatków, a jeszcze mniej na cięcia w wydatkach na obronność. To są ciekawe spostrzeżenia. Więcej na ten temat w Rzeczpospolitej znajdziecie. I na koniec wystawa i tekst jej poświęcony w Newsweeku. Marilyn Monroe w Galerii Sztuki. Tak jest u nas. Wystawę poświęconą Marilyn zobaczymy we wrocławskiej Krupa Art Foundation, to jest przy rynku tamtejszym. Autorzy nie traktują jednak Monroe jako gwiazdy Hollywood jedynie. Patrzą na nią jako na symbol zjawiska, które dziś dotyczy niemal każdego z nas. Chodzi o życie pod presją własnego wizerunku. Aktorka, jak czytam w Newsweeku, była jedną z pierwszych ofiar kultury nieustannej autoprezentacji, a przecież to też jest historia, za którą kryje się trudna biografia Marilyn, ogromna presja sławy. Wystawa natomiast zestawia archiwalne fotografie Marilyn ze współczesną sztuką i pokazuje, że mechanizm kreowania publicznego obrazu nie zniknął. Stał się teraz z codziennością za sprawą mediów społecznościowych. Dość obszerny tekst na temat wystawy Marilyn i współczesnych kontekstów znajdziecie w najnowszym Newsweeku.

0: reklama.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
2: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Czesław Niemen pod papugami, a my zajmiemy się teraz portfelami naszymi.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Poranny pakiet wieści ekonomicznych ma dla nas Mateusz Bożek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rząd wraca do pomysłu podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Projektem w tej sprawie ma się dzisiaj zająć Rada Ministrów. Rządzący proponują 60% daninę od nadzwyczajnych zysków koncernów osiągniętych od marca do grudnia tego roku. To mogłoby pozwolić na przykład na powrót pakietu CPN. W lipcu ustawy, która wprowadziłaby nowy podatek, prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd twierdzi, że bez niej obniżek cen paliw wprowadzić się nie da.
0: A sytuacja na światowych rynkach, delikatnie mówiąc, dobra nie jest. Jest coraz gorzej.
2: Cena za baryłkę ropy przebiła $106. To efekt dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, przede wszystkim ostatniej wymiany ciosów między Arabią Saudyjską a jemeńskimi Huti, wspieranymi przez Iran. To przekłada się w naturalny sposób na ceny na stacjach paliw. 8 zł za litr benzyny 95, 9 za diesla. Zdaniem ekonomistów do takich cen musimy się przyzwyczaić.
3: Jestem na razie przekonany, że przekroczymy te 9 już na stałe. Być może pojawią się jakieś przesłanki do tego, żeby te ceny spadły, jeżeli konflikt się wyciszy.
2: Wskazuje Dawid Przewodowski, dyrektor generalny w Petro Consulting.
3: Nic na to nie wskazuje, raczej mamy tutaj eskalację, czyli właśnie atak na rurociąg wschód-zachód, czy też kontrofensywę rebeliantów Huti wzdłuż jemeńskiego wybrzeża. No, ściśle jakby nastawiono na to, żeby zablokować również transport na Morzu Czerwonym.
2: Przypomnę, że Huti rozszerzają kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab. To kolejny kluczowy przesmyk dla transportu surowców.
0: Ceny ropy, jak słyszeliśmy, idą w górę. A jak nasz złoty się ma, jak się trzyma?
2: I tutaj też nie mam dobrych informacji, bo złoty osłabł, lekko stracił na wartości w porównaniu z innymi walutami. Euro kosztuje w tej chwili 4,34 zł, dolar w okolicy 3,76, frank szwajcarski około 4,60, a funt brytyjski 5,07 zł.
0: A tymi informacjami dzielił się z nami Mateusz Bożek. O poranku wielkie dzięki. Podsumowanie ekonomiczne dnia u nas o 18.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Naprawdę mocny skład mamy w poranku w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Byli X-Meni, jest Anna Wachowska, zapowiadają się fakty. Co w faktach?
1: Przepisy zaostrzające kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych mają być dziś przyjęte przez rząd.
2: Jestem przekonany, że groźba utraty prawa jazdy przy złamaniu przepisu, czyli w jeździe na czerwone, przy zamkniętych szlabanach, czy przy zamykających się szlabanach na przejazd drogowo-kolejowy, także przyniesie swój skutek.
1: Potem amerykańska broń w kosmosie i nowe otwarcie w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Jaki to będzie sezon?
3: Będzie radykalny, będzie z jednej strony bardzo polski, z drugiej strony bardzo rodzinny.
1: Słyszymy się za chwilę.
4: Reklama. To nowy Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
9: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
10: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: Po reklamie.
0: Już 8. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Nowelizacja przepisów to pokłosie wypadku sprzed tygodnia, gdy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka, mimo sygnału świetlnego, uderzyła w pociąg. Zginęła jedna osoba. Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać? O tym Michał Radkowski.
11: Premier chciałby, by stało się to jak najszybciej. W zeszłym tygodniu, tuż po wypadku, zapowiadał ekspresowe tempo prac nad zaostrzonymi przepisami. W ostatnich dniach pracowało nad nimi Ministerstwo Infrastruktury.
2: Jestem przekonany, że groźba utraty prawa jazdy przy złamaniu przepisu, czyli w jeździe na czerwone, przy zamkniętych szlabanach, czy przy zamykających się szlabanach na przejazd drogowo-kolejowy, także przyniesie swój skutek.
11: Mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rząd chce, by projekt zaostrzający karę za wykroczenia na przejazdach kolejowych jak najszybciej trafił pod głosowanie w Sejmie. Jak nieoficjalnie słyszę, w grę wchodzi nawet ten tydzień i tu ma być ponadpartyjna zgoda. Rząd pracuje też nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia.
1: Politycy nie powinni wskazywać, kto powinien zostać szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF24 wiceminister sportu Ireneusz Raś. Wczoraj, przypominamy, pełniącym obowiązki prezesa PKOL-u został Marian Kmita. Zarząd zdecydował także o odwołaniu z funkcji szefa aresztowanego Radosława Piesiewicza.
12: Nie bądźmy satrapami i wskazujmy, kto ma być, bo dostanie pieniądze. Jeżeli nie wybierzecie tego, to nie dostanie pieniędzy. To już było właśnie za czasu PiSu i pan Sasin był właśnie emanacją tej taktyki, która po prostu legła w gruzach. Dzisiaj odgruzowanie tego wizerunku PKOL-u, który przecież wykorzystywał w sposób haniebny wizerunek polskich sportowców do budowania, jak widać, biznesu, który kojarzy się dzisiaj ze stratą wielu milionów z kieszeni Polaków.
1: Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. Stany Zjednoczone posiadają broń kontroli przestrzeni kosmicznej na orbicie okołoziemskiej. Wiceszef Pentagonu Trey Ming zaznaczył, że służy ona do obrony przed działaniami przeciwników. Stany Zjednoczone twierdzą, że Rosja i Chiny od lat rozwijają broń antysatelitarną. 2 lata temu administracja Joe Bidena poinformowała o wystrzeleniu przez Rosję satelity, który może być zdolny do atakowania innych obiektów w kosmosie.
8: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
1: 8 premier, międzynarodowe koprodukcje i 5 nowych ścieżek programowych. Tak w wielkim skrócie zapowiada się nowy sezon w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.
3: Wprowadziliśmy 5 ścieżek, po których chcemy, żeby nasi widzowie, widzki nawigowały w tym programie, w tym sezonie. No i już chyba sama klasa ambasadorek i ambasadorów mówi samo za siebie. Anka Wilhelm-Sasnalowie, Agnieszka Holland, Anna Dymna, to są takie osoby, które rzeczywiście biorą z nami pewien rodzaj otwarcia, chęci przedstawienia tego, co w tym sezonie w Narodowym Starym Teatrze. Premier mamy zaplanowanych 8, z czego 2 to premiery w dużych koprodukcjach międzynarodowych, Julien Gosselin, Théâtre Léodéon, Philip Ken, również z Klikoteką. I to są rzeczywiście dla nas takiego pewnego rodzaju kierunki.
1: Wylicza w rozmowie z Przemysławem Błaszczykiem Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny w Narodowym Starym Teatrze.
0: Nie trzeba specjalnie liczyć, ja po prostu oznajmiam. 8:30, Anna Wachowska wraca z kolejną porcją faktów do nas.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 10 stopni w Szczecinie, 12 w Poznaniu, 13 cały czas w Warszawie, 14 w Rzeszowie, 15 w Katowicach. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o temperaturę we wtorkowy poranek, jeszcze cały czas letni poranek. Przejaśnienie mamy na zachodzie, trochę więcej chmur w centrum, deszczowo może być w Świętokrzyskiem, po południu będzie ciepło, od 19 stopni w Suwałkach przez 22 w Warszawie, po 25 nawet w Zielonej Górze.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Dzień olewania systemu dzisiaj jest w kalendarzu świąt nietypowych. Czy ty tak do tego święta, no właśnie zastanawiam się, jak do niego podejść inaczej niż systemowo. Ja swoje świętowanie przełożę na weekend, no chyba, że dzisiaj uda się wyjść na grzyby. A za chwilę połączymy się z Ameryką w RMF Classic z Lidią Krawczuk. Później sprawdzimy, czy jesień mamy, czy lato. Jak patrzycie za okno, to co myślicie? I zaproszę was na wrzesień z Teatrem Tańca w Opolu, a po 8:30 dużo niezwykłych historii jeszcze.
8: Śniadanie mistrzów. Czym żyje świat o poranku?
0: No, człowiek by chciał, żeby żył miłością. All for Love, Bryan Adams.

0: Wabank nie pojawił się tutaj bez powodu muzycznie w śniadaniu mistrzów, bo duże pieniądze teraz będą. Rosyjski biznesmen związany z Kremlem zapłacił setki tysięcy dolarów za część weselnego weekendu Donalda Trumpa juniora na Bahamach. Chodzi m.in. o wynajęcie prywatnej wyspy i pokaz fajerwerków. Sprawę ujawniła właśnie redakcja śledcza ProPublica, a donoszą o niej niemal wszystkie duże amerykańskie media, co śledzi i relacje nam z tego zdaje Lidia Krawczuk, nasza korespondentka w Waszyngtonie.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Rosyjski biznesmen, który wyłożył pieniądze, to Umar Kremlew, szef Międzynarodowego Stowarzyszenia Bokserskiego. Organizacja przez lata korzystała ze wsparcia rosyjskiego Gazpromu. Sam Kremlew pozostaje blisko Władimira Putina. W kwietniu rosyjski prezydent odznaczył go orderem przyjaźni. Zaledwie kilka dni przed tym ślubem na Bahamach Kremlew był w Chinach, gdzie przebywał również Władimir Putin. Ma też bliskie związki z rosyjskimi służbami bezpieczeństwa. Jest właściwie właścicielem kilku znacjonalizowanych firm, więc znaczną część swojego majątku zawdzięcza powiązaniom z Kremlem, mówił na antenie CNN reporter ProPubliki Brett Murphy. Donald Trump Jr. i Bettina Anderson pobrali się w maju. Sama ceremonia była niewielka i odbyła się na jednej z bahamskich wysp. Kremlewa na niej nie było. Pojawił się później w czasie kolejnych dwóch dni przyjęcia. Według ProPubliki zapłacił za wynajęcie drugiej wyspy, na której nocowali goście, oraz za fajerwerki odpalone z barki. Nie jest tajemnicą, że Kreml od dawna próbuje docierać do amerykańskich urzędników i ludzi z ich najbliższego otoczenia, także do rodziny Trumpów. Dlatego zdaniem ekspertów ta sytuacja rodzi wiele pytań. Jeśli jest się synem prezydenta, trzeba zapytać, dlaczego ktoś tak blisko związany z Kremlem oferuje pokrycie wydatków w tak ogromnej wysokości, dodaje Brett Murphy.

0: w wywiadzie dla CNN. Po publikacji Donald Trump Jr. i jego żona potwierdzili, że Kreml sfinansował dwie noce świętowania. Nazwali go bliskim przyjacielem, a jego wydatki niezwykle hojnym prezentem ślubnym. Donald Trump skomentował, że nie zna Kremlewa i nigdy o nim nie słyszał. Podkreślił też, że Rosjanin nie zapłacił za sam ślub, tylko za późniejsze przyjęcie. Nic wielkiego, napisał prezydent USA.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Trevor Jones i Randy Edelman i dźwięki do ostatniego Mohikanina. 8.21 tymczasem nam się zrobiła. Lato jeszcze nie oddaje pola na całe szczęście. Dziś do 25 stopni ma być, ale czuć, że jesień to już bliziuteńko, za rogiem. Temperatury na przykład w Łodzi skakały w ciągu ostatnich kilku dni na poziomie kilkunastu stopni nawet. No i można było jednego dnia mieć kurtkę na ramionach, a jeszcze w dłoniach lody. Reporterka RMF FM Agnieszka Wydarka sprawdziła, jak widzą te zmiany pogodowe Łodzi.
1: Się żółci trochę, żółci się, jest pomarańczowo, tam dalej widziałem, gdzie wiewiórki grasują, no to już jest sporo tego. Nie, pierwsze oznaki są.
2: Ja tam czuję, że jest jeszcze lato, już takie przejście jesienne, bo już jest chłodniej, ale jeszcze czuję lato.
3: Właśnie wiewióry nam pokazują, że już jesień się zbliża, wychodzą, zbliżają się do nas, zaczynają chcieć jedzonko.
4: No, robią zapasy, tak?
3: Dokładnie tak. To właśnie najbardziej oznacza, że zima się zbliża.
4: Widać już gdzieś te nitki babiego lata unoszące się w powietrzu?
5: Już powolutku je widać, no ale też przede wszystkim widać powoli zmieniający się kolor liści, więc tu w parku te jesień powolutku zaczyna być czuć, ale mnie to nie przeszkadza.
0: Łodzianie, jak słyszycie, już widzą zbliżającą się jesień, ta w kalendarzu też już tuż, ale dla fanów tańca to oznacza same radości, na przykład spotkania w Opolu Taneczne. Tam od 20 września kolejna odsłona opolskiej sceny tańca. Wydarzenia, które pokazuje, że teatr to również inne formy artystyczne.
6: Przygotowaliśmy 8 spektakli w głównym programie, 4 spektakle naszych rodzimych polskich artystów i 4 spektakle z zagranicy. Warsztaty taneczne dla lokalnych środowisk tanecznych, dla amatorów, dla osób średnio zaawansowanych i zaawansowanych oraz międzynarodowe laboratorium choreograficzne prowadzone przez uznanego zagranicznego choreografa. W tym roku będzie to Włoszka Sylwia Grybaudi, która pokaże również swój spektakl 20 września.
0: Opowiadał kurator polskiej sceny tańca Janusz Orlik, a zmagania, spotkania i świętowanie opolskiej sceny tańca od 20 do 27 września, o czym materiały zbierała dla nas Ewelina Machacka.
7: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Piękne spotkanie z klasyką, takie się zdarzają spotkania w Śniadaniu Mistrzów dość często. Antonio Vivaldi gra nam koncert gitarowy Adur 8.27. Patrzymy z Anną Wachowską na ceny ropy, no i myślę, że nie da się tego, co widzimy, opisać ani gitarą, ani piórem, ale spróbujemy się z tym zmierzyć za chwilę w faktach RMF Classic.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobościółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: 8.30, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa i Anna Wachowska.
1: Ceny ropy znów w górę. Baryłka tej najpopularniejszej kosztuje już 107 dolarów. Sytuację pogarsza fakt, że wciąż nie działa kluczowy ropociąg w Arabii Saudyjskiej. Ma być zamknięty nawet przez kilka tygodni. To efekt ataków, do których doszło w zeszłym tygodniu w rejonie Riyadu i Medyny. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód i w ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Riyadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormus. Utrudnienia na czwórce w Śląskiem na wysokości Pławniowic w powiecie Gliwickim ciężarówka wjechała w barierę. Jak informuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, doszło do uszkodzenia zbiorników z paliwem tego samochodu. Prawy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Strażnicy graniczni z warszawskiego lotniska przejęli ponad 82 kg marihuany. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo i były ukryte w specjalnie zmodyfikowanych metalowych butlach. Według dokumentacji przewozowej paczka miała zawierać urządzenia przemysłowe i miała trafić do Niemiec. W akcji strażnicy pomógł pies o imieniu Drops. Najważniejszym sportowym wydarzeniem dnia dziś mecz Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Europy. Początek starcia o 18:00.
2: Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
1: Ukraina, która wygrała już 4 mecze z rzędu, a spotkanie zapowiadał libero biało-czerwonych Maksymilian Graniczny.
0: Ja zapowiadam kolejne spotkanie z Anną Wachowską, która w prawym narożniku pojawi się już o 9:00.
1: W prawym?
0: W lewym może też być. Wybieraj. Możesz wybierać. Masz pół godziny, żeby się zdecydować.
1: Dobrze. To ja się zastanowię.
0: To ja się nie zastanawiam teraz i podaję Państwu wieści pogodowe. No i co my tu mamy? Temperaturę mamy jesienną na zachodzie Polski. 10, 11, 12 stopni. W Świętokrzyskiem też jesień, jeżeli chodzi o to, co za oknem. Tam sporo deszczowych chmur jeszcze, ale po południu mają się tam pojawić przejaśnienia. Dzisiaj będzie ciepło, do 24-25 stopni. Maksymalnie najprzyjemniej ma być w ciągu dnia na krańcach zachodnich. Muzycznie to przyjemnie u nas już teraz. Będzie za chwilę wyprawa do kina. Niezwykła to wyprawa, bo na film, który jest kontynuacją opowieści filmowej, która ponad milion widzów w polskich kinach zebrała, to jest już nie lada wynik. Ale zanim do tego dojdziemy, The Turtles, Happy Together.

0: Happy Together, może w kinie można zrealizować taki postulat Happy Together the Turtles. Ja na przykład bardzo lubię do kina chodzić, chociaż nie zawsze po prostu czasu starcza. By tego czasu wam starczało, my także polecamy różnego rodzaju filmy, produkcje. Ponad milion widzów obejrzało film 100 dni do matury. Teraz bohaterowie tej opowieści wrócili i w kinach możecie natrafić na komedię akcji 100 dni Misja Zeus. Tym razem szkolne problemy ustępują miejsca wyzwaniom, przed którymi stają już dorośli. No i jest też misja, od powodzenia której może zależeć znacznie więcej niż przyszłość jednej klasy. Magda Juszczyk była na premierowym pokazie w Energylandii przy okazji różnych rozmów. Głosy w sprawie 100 dni misji Zeus zebrała. Złapała na mikrofonową chwilę Cezarego Pazurę, Jowite Budnik, Radosława Krzyżowskiego, którzy w filmie grają, ale także Wojtka Urbańskiego, zaprzyjaźnionego z nami kompozytora, i Mikołaja Piszczana, który jest reżyserem tego filmu.
1: Niektórzy mnie poznają, ale młodzież ta, która gra w filmie i którzy są fanami filmu i przyjaciółmi, youtuberami znanymi, no oni to dla nich jest ten tłum, tak? Wie pani. Ja tu jestem tylko taka przystawka.
2: Nie ma takich gwiazd w polskim kinie, jakimi gwiazdami są odtwórcy głównych ról i ich goście. Przyznam szczerze, że nie mogłam być na premierze jedynki. Opowiadali mi tylko, że to tak wygląda. Jak widać, entuzjazm widzów jest nieokiełznany. Ja moim zdaniem tylko to się liczy.
3: No to jest na rybek przecież. No, to jest nadzieja kinematografii. Ta nadzieja siedząca po drugiej stronie. Nie?
4: Rzeczywiście ten świat influencingu, świat ludzi z Instagrama, YouTube'a się miesza i już to taka klasyczna formuła bycia aktorem, celebrytą się mega zaciera i zmienia. I rzeczywiście teraz okazuje się, że ludzie, którzy jeszcze pewnie 7-10 lat temu po prostu założyli w dobrym momencie kanał i mieli tam fajną propozycję dla młodych ludzi, bo teraz są wielkimi producentami filmowymi i robią największe wyniki. 100 dni pierwsza część to miała na pewno powyżej bańki.
5: Na poziomie takim społecznym jest o ekologii, na poziomie takim ludzkim jest o dojrzewaniu, o mierzeniu się z dorosłością i o walce ze swoim własnym ego i o tym, że drużyna może zwalczyć więcej niż jednostka.
0: 100 dni Misja Zeus, do zobaczenia w kinach, a więcej filmowych, kinowych pejzaży jak zwykle u nas w piątki po 14 w kinie w roli głównej u Magdy Juszczyk.
6: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dodajemy skrzydeł.

0: reklama.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet. Po reklamie.

0: Hungry Eyes, muzyka z Dirty Dancing towarzyszy nam wtorkowo, towarzyszy nam, skoro wtorek, pan profesor Ryszard Tadeusiewicz, który od września przygląda się historii motoryzacji. No i tu pojawi się bardzo ważne pytanie, kiedy ludzie wpadli na to, że samochody to takie urządzenia, którymi można się ścigać?
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Opowiedziany podczas poprzedniego spotkania z Państwem przypadek hrabiego Alberta de Dijon, który wystartował swoim elektrycznym samochodem, czy też pojazdem właściwie, z bardzo dużą szybkością, 60 km na godzinę, to wtedy robiło ogromne wrażenie, spowodował, że zaczęto się interesować rekordami prędkości pojazdów, nie tylko tym, gdzie one dojadą, czy jak się ścigają ze sobą, ale również tym, że czas przejazdu określonego odcinka, konkretnie jednokilometrowego, miał być miarą doskonałości pojazdu, no i oczywiście także miarą kunsztu kierowcy. Dziennik paryski Le Figaro wybrał jednokilometrową gładką drogę pod Achers i na tej jednokilometrowej drodze ścigały się, a właściwie tylko rozwijały wielką szybkość samochody. Sędziowie mierzyli czas. Pierwszy rekord wtedy świata, prawda, bo nie było innych, jeżeli chodzi o szybkość jazdy samochodu, został ustanowiony 18 grudnia 1898 roku. Gaston de Chapelle-Lebas osiągnął wtedy 63 km na godzinę z grubsza. To był pierwszy zanotowany rekord szybkości pojazdu mechanicznego, pojazdu elektrycznego, samochodu elektrycznego, a właściwie powozu, do którego wmontowano silnik i akumulator elektryczny. Natomiast ten rekord nie dawał spokoju Belgowi. Kamil Dżenacy był ambitny i chciał wygrać. Wobec tego zbudował specjalny samochód, który nazwał Le Jetin Content, czyli nigdy niezadowolony. I 1 maja 1899 roku właśnie na tym samochodzie przypominającym nieco torpedę osiągnął 106 km na godzinę. To był kolejny rekord, który potem przez długi czas się utrzymywał. A więc rekordy prędkości jako element rozwoju motoryzacji jeszcze samochodów elektrycznych.

0: No to skoro potańczyli, to mogą zmierzać w kierunku faktów tanecznym krokiem. Dobrze, zatrzymajmy się. Anna Wachowska wie, co w faktach wydarzy się o 9:00.
1: Na początek ważne informacje dotyczące drona, który został wyłowiony wczoraj z Bałtyku. Potem nasz reporter wyjaśni, które leki znajdą się na październikowej liście tych refundowanych. A na koniec będziemy w Los Angeles.
2: And the Emmy goes to...
1: Zdradzimy, w czyje ręce trafiły najważniejsze amerykańskie wyróżnienia telewizyjne.
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość, uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
14: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Po reklamie.
0: Minęła 9:00, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Anna Wachowska.
1: Na plaży w Rusinowie w Zachodniopomorskiem właśnie mają ruszać ekspertyzy pirotechniczne drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku. Dopiero po tym sprawdzeniu do działań przystąpią wojskowi prokuratorzy oraz eksperci, którzy potwierdzą, z jaką maszyną mamy do czynienia. Według resortu obrony wiele wskazuje na to, że to jedna z najnowszych wersji rosyjskiego drona typu Gerbera. Już wiadomo, że maszyna nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego oraz biologicznego. Wojsko już zakończyło te ekspertyzy. Nowy pakiet rządowej pomocy dla gospodarstw rolnych ma rekompensować wyższe ceny nawozów, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister rolnictwa Stefan Krajewski. Odniósł się w ten sposób do pomysłu dopłaty do zakupu nawozów w wysokości do 500 zł na hektar. Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych nie jest to wystarczająca kwota, żeby pokryć rosnące koszty, które muszą ponosić rolnicy.
15: Mamy określony na to budżet. Są konkretne założenia wynikające z przepisów, które powstały w Brukseli, chociażby termin, że może to być zapłacone po 1 marca, czyli w momencie, kiedy wystąpił konflikt na Bliskim Wschodzie.
16: Panie ministrze, ale te ceny będą rosły, wszystko na to wskazuje, jeszcze bardziej, to znaczy mamy kolejne zerwane...
15: No, ale do przodu przecież nie zabezpieczymy w tej chwili tych pieniędzy, jeżeli będzie ta sytuacja trudna się utrzymywać, będziemy tutaj starali się zabezpieczyć pieniądze i z budżetu krajowego i tak samo środki unijne, żeby rekompensować te straty.
1: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego znajdziecie na rmf24.pl. Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na październikowej liście leków refundowanych, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Propozycję nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dziś w samo południe. Co jeszcze pojawi się na nowej liście?
17: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną, zespołem von Hippla-Landau. To potwierdza wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
18: Wiele organizacji pacjenckich zwracało się też do nas o objęcie tego leku refundacją.
17: Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach po tym, jak organizowano publiczne zbiórki na terapię właśnie dla tej grupy pacjentów.
1: Szczegóły na temat nowej listy refundacyjnej mamy na rmf24.pl.
19: Fakty kulturalne prosto z fabryki snów.
1: Serial Wdowia Zatoka, opowiadający o mieszkańcach nawiedzonego miasteczka, triumfował na 78. ceremonii rozdania nagród Emmy w Los Angeles. Widow's Bay! Zdobył rekordowe dla serialu komediowego 14 statuetek.
20: Thank you. First of all, this is incredible.
1: Dziękuję, to niesamowite. Uwielbiamy też wszystkie inne seriale. To znaczy, każdy inny serial jest niesamowity, podkreślała scenarzystka Katie DiPolt. Za najlepszy serial dramatyczny drugi rok z rzędu uznano The Pitt, a za najlepszy serial limitowany produkcję Chętni na seks. Nagrody Emmy to najważniejsze amerykańskie wyróżnienia telewizyjne, wręczane są od 77 lat.
0: W ogóle mnie ta decyzja nie dziwi. Wdowia Zatoka to po prostu jest bardzo dobry serial. A więcej o serialach u nas w Uniwersum RMF Classic zawsze w soboty po 13. Fakty wracają o 10. Teraz zerkamy do pogody.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 13 stopni w Szczecinie, 14 w Poznaniu i Łodzi i tam w miarę pogodny poranek. 15 stopni na Mazowszu, 16 z kolei na południu kraju już miejscami. Teraz przelotny deszcz w rejonie Kielc i Lublina nam się może przytrafić, a poza tym zaczyna się robić coraz pogodniej, chociaż nad Krakowem jeszcze na przykład gęste chmury. Dziś maksymalnie 25 stopni, najcieplej ma być na krańcach zachodnich, jutro jeszcze włos. Lepiej, czyli cieplej.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 5 po 9, już za chwileczkę, już za momencik w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Człowiek, o którym mówi dziś cały muzyczny świat, Paweł Kapuła, pierwszy od 28 lat polski dyrygent, który poprowadził orkiestrę podczas legendarnego festiwalu BBC Proms w Londynie, orkiestrę BBC. Jakie emocje towarzyszą takiemu występowi na jednej z najważniejszych scen muzyki klasycznej? Jak wygląda taka droga i przygotowanie do takiego koncertu? O tym Paweł nam opowie za chwilę w śniadaniu mistrzów.
19: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.
0: No to skoro klasyka się pojawiła w zapowiedzi, to niech pojawi się także w dźwięku. Pana Händla kompozycja, muzyka na wodzie.

0: I proszę, już 8 po 9.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: Kilkadziesiąt koncertów w Royal Albert Hall i jednym z tych koncertów dyryguje on niebagatelną orkiestrą, orkiestrą BBC, jedną z najlepszych orkiestr na świecie. Paweł Kapuła w czasie BBC w Royal Albert Hall i jednym z tych koncertów dyryguje on niebagatelną orkiestrą, orkiestrą BBC, jedną z najlepszych orkiestr na

0: rodzaju.
1: Jak wyglądały próby? Jak się w ogóle pracuje z orkiestrą? No bo dyrygent to jest ta osoba, która próbuje wypracować jakąś swoją interpretację z orkiestrą. Jak tak znakomitą orkiestrę przekonać do swojej wizji utworu? Bo to też jest w ogóle szczególne, prawda?
0: Tak, ja jeszcze nadmienię tylko, że orkiestra, o której wspomniałeś, to była dokładnie orkiestra szkocka.
1: Szkocka, BBC, tak Scottish, jest.
0: Symfona Orkiestra z Glasgow. My mieliśmy tylko właściwie 2 dni prób, ponieważ orkiestry brytyjskie słyną z tego, że pracują w zawrotnie szybkim tempie, więc no, praca była fantastyczna, ponieważ miałem do dyspozycji naprawdę genialny zespół ludzi, z którymi nie tylko dobrze się rozumiemy na muzycznym poziomie, ale również na tym ludzkim, więc to była wspaniała współpraca, bardzo intensywna, ale również taka, która myślę, że przyniosła świetne efekty. To już było słychać podczas tych 2 dni prób.
1: Było klasycznie, a który z tych utworów dla ciebie był największym wyzwaniem, bo rzeczywiście tutaj też no, ten pejzaż spory, bo był Schubert, był Mahler, był Strauss.
0: Tak, właściwie każdy, ponieważ rzeczywiście każdy z tych utworów był zupełnie inny. Mhm. Z jednej strony można powiedzieć, że na przykład dyrygując 8 symfonią Schuberta, tak zwaną niedokończoną, no to jest bardzo znany utwór, właściwie cały świat, nie tylko muzyczny go zna, ale z drugiej strony jest to trudne, żeby w takim utworze zachwycić publiczność, przyciągnąć uwagę orkiestry, która partytury, tak jak właśnie partytura Schuberta zna na wylot, ale też 4 ostatnie pieśni Straussa, utwór no, genialny w każdej warstwie i muzycznej, i tekstowej, ta poezja, która jest, która towarzyszy muzyce, a może właściwie jest razem z muzyką zespolona, jest też takim dużym emocjonalnym wyzwaniem, więc tutaj wiele różnych emocji towarzyszyło, ale one były trochę inne przy każdym z tych utworów.
1: A czy gdy wychodzisz już na scenę, stajesz przed orkiestrą, to myślisz o tym zobowiązaniu wobec publiczności, że mnóstwo osób w tym wydaniu BBC Proms bardzo blisko tej sceny jest i czeka na zachwyt na przykład symfonią niedokończoną?
0: Generalnie staram się, a właściwie skupiam się tylko na muzyce, bo wiem, że jeśli ta muzyka zabrzmi świetnie, to za tym pójdzie dobra reakcja publiczności. Publiczność Royal Albert Hall na Promsach jest niezwykła, ponieważ oni naprawdę przychodzą, żeby świętować cały ten festiwal, doświadczyć piękna muzyki klasycznej i czuć w tej sali niesamowitą z jednej strony ekscytację, a z drugiej strony podniecenie i wsparcie od tych ludzi, więc pod tym względem to jest, powiedziałbym, bardzo przyjemne zadanie.
1: Paweł Kapuła niedawno na BBC Proms debiutował, dyrygował, a dzisiaj jest z nami w studio w Śniadaniu Mistrzów. Do rozmowy wracamy za chwilę.
2: Gość Śniadania Mistrzów.
1: To może muzycznie przenieśmy się teraz na wyspy Belfast. Na końcu tego filmu pojawia się właśnie ta pieśń Everlasting Love, Love Affair. 13 minut po 9:00.

0: z miłością do najpiękniejszej muzyki filmowej, RMF Classic. Od rana raniutka gra i o muzyce klasycznej także opowiada z naszym gościem, Paweł Kapuła u nas.
1: Gość śniadania mistrzów.

0: Dyrygent, który, jak już wiecie, błysnął w czasie BBC Proms, cały czas z nami Paweł w warszawskim studio RMF Classic. Ja wiem, jak muzycy przygotowują się do takiego poważnego występu, jak wyglądają próby, ćwiczenia, takie wewnętrzne, w salkach, w filharmonii, nie tylko. A jak przygotowuje się dyrygent, który tak naprawdę, wiesz, wszystko musi stworzyć w czasie, tak jak powiedziałeś, w twoim wypadku szkocka orkiestra BBC, w ciągu no tak naprawdę kilku godzin.
1: Tak, dokładnie kilku godzin. Jak przygotowuje się dyrygent? No, to może zabrzmieć trochę trywialnie, ale na początku po prostu otwieram partyturę i zapoznaję się z jej treścią. Tak, nuty, czyli partytura, czyli to miejsce, w którym są zebrane wszystkie głosy instrumentów orkiestrowych. No i zaczynam od tego, powiedziałbym, formalnego czy technicznego etapu, czyli muszę wiedzieć, jakie jest tempo, jaka jest dynamika, jaka jest artykulacja, czyli sposób wydobycia dźwięku, które głosy są wiodące, a które tworzą istotne, ale na przykład tło. Często fragmenty partytury gram na fortepianie, żeby na przykład sprawdzić, szczególnie w mniej znanych utworach, czy nie ma błędów w partyturze, bo błędy edycyjne też się mogą zdarzyć. Dużo czytam o kompozytorze, o czasach, w których żył, no bo jakoś trzeba przeżyć tę muzykę, to przeżycie trzeba przekazać najpierw orkiestrze, później publiczności. No i ta najważniejsza kwestia, czyli interpretacja, to jak ja widzę i postrzegam utwór, dzieło muzyczne, jak chciałbym, żeby zabrzmiało, no to jest też coś, czego oczywiście nie da się ustalić tak jednoznacznie, jak na przykład tego, jakie ma być tempo utworu, no ale to jest też taka bardzo, bardzo istotna część przygotowania do koncertu.
0: Wyliczyłem co najmniej 3 punkty takie zasadnicze tego przygotowania. No to teraz będzie chyba z górki już? Jak to jest? Jak się już było na BBC Proms, to teraz już tylko można odcinać kupony? Te ciągle dzwonią telefony, zaproszenia spływają?
1: Nie, to raczej początek w tym sensie, że no, w muzyce klasycznej, szczególnie w muzyce klasycznej, ilość genialnych orkiestr, znakomitych sal koncertowych, świetnej publiczności jest prawie, że nie, może nie nieograniczona, ale jest bardzo dużo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że na BBC Proms można wracać co roku, co już byłoby dużym osiągnięciem. Więc tutaj nie chciałbym tego w taki sposób kategoryzować. To rzeczywiście była dla mnie bardzo duża, bardzo wielka rzecz, no ale jeszcze sporo przede mną.
0: To dawaj znać koniecznie ekipie RMF Classic, czyli nam i naszym słuchaczom i słuchaczkom, co u ciebie. Jeżeli będą jakieś koncerty, o których będziesz chciał nam opowiedzieć, to serdecznie cię zapraszamy. No i kolejnej odsłony BBC Proms również życzę, aby ta twoja ścieżka artystycznego rozwoju jako dyrygenta była usłona naprawdę dobrymi, ważnymi koncertami z orkiestrami, które sobie wymarzysz. Wszystkiego dobrego.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.
2: Gość śniadania mistrzów.

0: reklama.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid.
5: Po reklamie.

0: Polony za czas zacząć śniadanie, mistrzów czas kończyć i wejść w świat lalki. Czas, ta lalka to od nas otacza, wychodzi nam naprawdę na to, że lalka wszędzie. Lalką,
1: w lodówce też.
0: No właśnie tego się boję, bo właśnie uświadomiłem sobie, że jutro pierwszy odcinek serialu Lalka. Ula Urzędowska już z nami.
1: Dzień dobry.
0: Czy ty czekasz na serialową lalkę?
1: Na serialową i na filmową, ale najbardziej na naszą konkursową, ponieważ nieustannie zachwyca mnie to, co piszą nasi kochani słuchacze RMF Classic na podchwytliwe, bardzo też takie kreatywne i pełne fantazji pytania, więc chyba to czytanie najbardziej mi się podoba w czasie programu.
0: Ogłaszam zatem pełne zanurzenie w świat lalki z Ulą Urzędowską, która przejmuje stery w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
2: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Po reklamie.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Trwa 23. edycja Festiwalu Świętego Wacława. Do 28 września wydarzenia w kościołach, salach koncertowych oraz wyjątkowych historycznych i technicznych zabytkach Moraw i Śląska. Festiwal oferuje koncerty z udziałem czołowych czeskich i zagranicznych wykonawców, a tegoroczna dramaturgia łączy wielkie dzieła sakralne, wykonawstwo historyczne, koncerty kameralne, a także projekty, które wykraczają poza granice muzyki klasycznej. Sercem tego festiwalu oprócz muzyki jest lokalizacja, a właściwie lokalizacje. Akustyka kościelna, architektura przemysłowa, historyczne sale to integralna część festiwalowego doświadczenia. A w programie bardzo różnorodne doświadczenia. Oczywiście muzyka klasyczna, ale na przykład także hołd złożony Ellie Fitzgerald. Europejski projekt jazzowy zatytułowany Our Stories. Chóry prawosławne i tradycyjne pieśni ukraińskie. I wiele, wiele innych. Poszczegóły zapraszam Was na naszą stronę rmfclassic.pl. Zakładka Polecamy. Teraz wydarzenie i festiwal dla młodych widzów. Premiery, klasyki, nowe sekcje, warsztaty, dyskusje po seansach. To wszystko od 25 września do 4 października w Warszawie, Wrocławiu i innych miastach. 175 filmów, 16 sekcji. Filmy aktorskie, animowane i dokumentalne. Od 3+ do 16+. To 13. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty. Jeśli nie zdążycie zobaczyć w kinach, to od 8 października festiwal przenosi się do internetu i będzie dostępny online.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowie.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.
14: Słuchacie RMF Classic, zbliża się 10:00, czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
15: Dlaczego runęła zapora w Stroniu Śląskim i czy ktoś ponosi za to odpowiedzialność? Chociaż od tragicznej powodzi mijają właśnie 2 lata, to wciąż nie znamy odpowiedzi na te pytania. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia katastrofy budowlanej, ale do tej pory nikomu nie postawiła zarzutów. Śledczy czekają na kluczową opinię biegłych. Jak ustaliła nasza reporterka Martyna Czerwińska, naukowcy odtwarzają tragiczny dzień minuta po minucie i analizują to, czy prace ziemne na wałach, które zleciły Wody Polskie przed powodzią, mogły osłabić konstrukcję zapory i doprowadzić finalnie do tragedii. Mieszkańcy mówią, że chcą poznać w końcu prawdę.
16: Wszyscy by chcieli wiedzieć, bo ponoć tam światłowody były przewiercane i że to niby to wpłynęło. No chyba każdy by chciał wiedzieć, czy rzeczywiście to zawiniło. Bo przecież były powodzie też i jakoś to wytrwaliśmy, nie? Bo to nie pierwsza powódź. A teraz tak się narobiło strasznie.
15: Opinia biegłych ma być gotowa do końca września. Są specjaliści, jest sprzęt, nie ma jednak pieniędzy. Jest za to ogromne zapotrzebowanie. Poradnia leczenia bólu przy Szpitalu Miejskim w Olsztynie musiała drastycznie zmniejszyć przyjęcia. Powód? Wykorzystano już limit punktów. Jak długo zatem muszą czekać pacjenci? O tym Piotr Bułakowski.
17: Poradnia przyjmuje teraz zapisy na grudzień, ale 2027 roku. Wcześniej miesięcznie zabiegowych pacjentów było kilkudziesięciu, teraz jest zaledwie kilku. A historia pani Agaty i jej mamy pokazuje, że dzięki zabiegom w poradni pacjenci z bólem przewlekłym mogą normalnie żyć.
12: Po zabiegu, który zaproponował pan doktor, po pół godzinie praktycznie mama sama stanęła na nogi, nie przewracała się.
18: Nie czułam żadnego bólu, wózka nie trzymałam, tylko przeszłam tutaj z kuchni do pokoju bez trzymania, bez niczego, nic mnie nie bolało.
17: Jak usłyszałem od dyrekcji szpitala, poradnia jest gotowa przyjmować więcej pacjentów, ale do tego potrzebne jest zwiększenie kontraktowania.
13: Śledzimy fakty.
15: Filharmonicy poznańscy wystąpią dziś w Sejmie, promując 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Wydarzenie to odbędzie się w październiku w Poznaniu. W tegorocznym konkursie Wieniawskiego weźmie udział 50 artystów. Pula nagród wynosi 120 tysięcy euro. Konkurs ten należy do najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Na koniec faktów RMF Classic. Pochwała czytania. Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge przekonują, że czytanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji. Co ważne, czytanie jest dobre w każdym wieku. Badania potwierdzają, że u dzieci, u dorosłych, także u osób starszych, czytanie niezależnie od formy czy gatunku wspiera rozwój mózgu, poprawia pamięć, koncentrację oraz zdolności językowe. Książki pomagają także w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%, a to ważna informacja dla nerwusów.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: W zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże, miejscami przelotny deszcz od 19 stopni na wschodzie i północy, maksymalnie około 22 w centrum i 25 stopni na południu kraju. Ciśnienie będzie spadać.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: 10:03, Ula Urzędowska. Dzień dobry, zapraszam. Świat najpiękniejszej muzyki filmowej i świat lalki zapraszają. Idziemy ścieżką dźwiękową. RMF Classic, Biały Delfin, Wednesday, Thor i jego mroczny świat. To wkrótce, teraz przewodnik po orkiestrze Benjamina Britena.

Taylor, prawdziwy z niego heros muzyki filmowej, prosto z Hollywood, a to była muzyka do filmu Thor, Mroczny Świat. Jeżeli wtorek w pracy mroczny i nieprzyjazny wam się wydaje, to my go spróbujemy rozjaśnić najpiękniejszą muzyką filmową i do świata lalki Bolesława Prusa też zabieramy. Konkursowa zabawa nabiera rumieńców powolutku. Pytanie na dziś padnie niebawem, a wszystkie szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl już możecie zajrzeć i podejrzeć. Tymczasem idziemy ścieżką dźwiękową. Tu Biały Delfin, muzyka z serialu Wednesday, teraz The Beatles. Hey!

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
4: Melwit Crispy chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: 10.30 to odgłosy wiosny Johanna Strausa II, a u nas w RMF Classic słychać już stukot kopyt końskich.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Konkursowa zabawa w RMF Classic, a jej centrum jest pytanie. Pytanie do Was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, stawiające na kreatywność, fantazję i wyobraźnię. Premiujemy nagrodą i finałem o 12.30 najciekawszą, łapiącą za serducho i oko odpowiedź. Dziś na naszym celowniku bardzo barwna postać, więc myślę, że fantazjować w jej sprawie będzie łatwo. Otóż baronowa Melania Krzeszowska. Charakterystyczna i charakterna bohaterka lalki Bolesława Prusa, intrygantka, na dodatek awanturująca się, półwariatka, tak mówi o niej Rzecki. Histeryczka, dodaje rządca Wirski, nieszczęśliwa kobieta. To pani Stawska, szkaradna kobieta, woła Izabela Łęcka na kartach powieści Lalka Bolesława Prusa. Niewątpliwie też bystra obserwatorka. I w związku z tym następujące pytanie, na które odpowiadacie, wpisując swoją odpowiedź w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Świat Lalki. Baronowa Krzeszowska ma wyjątkowy talent do obserwowania sąsiadów, to już wiemy. Gdyby żyła w dzisiejszych czasach, na jakiej platformie internetowej byłaby najbardziej aktywna i o czym by pisała? Pomysły? Wpisujcie formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, a na zwyciężczynię bądź zwycięzcę czeka kolekcjonerskie wydanie Lalki, powieści Prusa i koszulka z wizerunkiem bohaterów powieści.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
3: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę?
4: Życz sobie

0: kredytowy.pl.
1: Co za dzień.
0: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
6: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Po reklamie.

Za 18 minut 11, a u nas w RMF Classic Zima z czterech pór roku Vivaldiego, Romeo i Julia, Sen o Warszawie już niebawem, także nieco świata z lalki Bolesława Prusa, a teraz zapraszam na ścieżkę dźwiękową serialu Wywiad z wampirem.

0: Czesław Niemen, sen o Warszawie, a my przed południem śnimy na jawie o Warszawie czasów Bolesława Prusa.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: A w studiu badający lalkowe wątki i tematy Dariusz Stańczuk. Cześć Darku.
2: Dzień dobry, Ulo, dzień dobry Państwu.
0: Dzień
2: właśnie
0: dobry.
2: Wchodziłem do studia, zastanawiając się, w jakich to wdziankach Państwo nas słuchają i czy to zależy od pory dnia, czy okoliczności, bo tak właśnie robiły damy w drugiej połowie XIX wieku, tak też oczywiście Łęcka robiła. Arystokratki przebierały się w tamtych czasach średnio 4-5 razy dziennie. Wszystkie zapatrzone oczywiście w trendy, które dyktowała paryska haute couture.
0: Gdybym była arystokratką tamtych czasów, to bym siedziała teraz w szlafroczku przy konsolecie. Tak było?
2: Oczywiście, tak, tak. Dokładnie tak mięciutko właśnie
0: podoba
2: trzeba było wejść w dzień w takim szlafroku nazywanym robe de chambre. Słuchajcie, luźne to było, z delikatnej materii, przyjemnej tylko do użytku domowego, przed przyjmowaniem gości. Gości taka dama witała już w toalecie popołudniowej. To były suknie wizytowe, zapinane pod szyję, ze stójką, z długimi rękawami, super eleganckie już. Do podróży pociągiem na przykład taka dama zakładała wełnianą suknię spacerową, często z dopasowanym żakietem, a pod koniec dnia to już oczywiście suknie wieczorowe obowiązywały, inaczej balowe suknie widowiskowe z głębokim dekoltem, który odsłaniał ramiona no i szyję. No i dochodził do tego jeszcze czasem długi tren. No i gorsety oczywiście w tym wszystkim jeszcze. To była taka gorsetowa jazda obowiązkowa.
0: Ale mężczyźni też podobno gorsety nosili?
2: No właśnie, tak. Zaskoczenie, prawda? Owszem, tak było. Także na planie nowej serialowej lalki, która jutro już debiutuje. Do noszenia gorsetu na planie przyznał się serialowy Wokulski, czyli Tomasz Szuchart. I do wywiadu z aktorem zajrzymy po 11 w naszym kolejnym lalkowym wejściu.
0: Czyli jeszcze w szlafrokach. Zapraszam cię, Darku, do usłyszenia. Teraz fragment Zimy z 4,5 roku Vivaldiego, angielska orkiestra kameralna i Nigel Kennedy.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
8: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Po reklamie.
13: To jest RMF Classic, punktualnie 11, czas na najważniejsze fakty, a te przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
14: 3,4% w skali roku. Tyle wyniosła inflacja w sierpniu. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane o wzroście cen. Najbardziej podrożały paliwa, to one drenują portfele Polaków. W ciągu roku stawki za benzynę poszły w górę o 20%, olej napędowy aż o 30%. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W skali roku ceny skoczyły o 20%.
15: Świat w faktach RMF Classic.
14: Poważne zakłócenia w ruchu kolejowym w Holandii. Najpewniej doszło do tego w wyniku sabotażu. Do torów w kilku miejscach przymocowano rury, co spowodowało awarię systemów bezpieczeństwa. Amerykański przedstawiciel John Cole przybył do Mińska, gdzie ma rozmawiać z Aleksandrem Łukaszenką. Poinformowały o tym w mediach społecznościowych białoruskie władze. Tematem spotkania mają być negocjacje dotyczące uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Duńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało ambasadora Rosji po wczorajszym incydencie na Bałtyku. Na wodach międzynarodowych rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca sił powietrznych w Danii. Jedna przeleciała bardzo blisko duńskiej maszyny. Śmigłowiec wykonywał wtedy rutynową misję fotograficzną. 33% przeciw, 30% za, a więcej niż co trzeci pytany nie ma zdania lub nie wie, o jakie przepisy chodzi. Polacy podzieleni w sprawie ustawy o najmie krótkoterminowym. Tak wynika z sondażu Opinia 24 dla RMF FM. Rozbieżne zdania na temat przepisów słychać choćby na ulicach Warszawy.
16: No, przyjeżdżali na jeden dzień, bawili się, prawda, i tam palili papierosy na balkonie, wyrzucali tepety, no takie, no nie zachowywali się, zachowali się tak, jak jeden dzień się zachowują, no, jak też przyjedzie, jak do hotelu, no. Nie jest miejsce, blok mieszkalny dla wynajmu takiego krótkoterminowego, bo ludzie po prostu nie szanują innych wtedy.
17: Jeśli taka regulacja wejdzie, myślę, że jest prawie, że gwarancja, że wszyscy mieszkańcy i spółdzielnie zakażą tego wynajmu krótkoterminowego. Jakkolwiek każdy z tych mieszkańców bardzo chętnie z niego korzysta w innych miastach. Mentalność Kalego.
14: Rządowe przepisy mają pozwolić samorządom, a także spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym zakazywać najmu krótszego niż miesiąc. Na razie projekt ustawy jest w Sejmie. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył brązowego studenckiego Oscara za film Kamatipura Express o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać. Gala odbyła się w nocy naszego czasu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Laureat cały w emocjach.
12: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać i konsekwentnie iść tą drogą, ale też to nie chodzi tylko o te nagrody. Najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ci bije trochę szybciej.
14: Wszyscy laureaci Student Academy Awards automatycznie kwalifikują się do ubiegania się o nominację do 99. edycji Oscarów.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
13: Płynie powietrze polarne morskie, na zachodzie nieco cieplejsze. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1011 hektopaskali. Zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej części duże, miejscami przelotne opady deszczu. Maksymalnie 25 stopni pokażą termometry na południu kraju.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
19: RMF Classic. Miejsce niezwykłych spotkań.
20: Hi, this is Sting.
21: Hi, I'm Ed Sheeran.
22: Hey, this is Justin Hurwitz.
23: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
19: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 11 minut po 11, to jest RMF Classic, to muzyka Thomasa Newmana, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Człowiek Ringu, a w samym centrum naszego konkursowego ringu ona, Baronowa.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie Baronowa Krzeszowska, osoba bardzo ekscentryczna, umie być pobożną i zawziętą, pokorną i ordynaryjną. Cóż to za kobieta? Przeczytamy w lalce Bolesława Prusa. Bywa też na kartach powieści nazywana babą, jędzą, flądrą, diablicą. Lubi być w centrum uwagi i jej życzenie bycia w centrum uwagi my dziś spełniamy w RMF Classic. Baronowa Krzeszowska ma swoje 5 minut na naszej antenie w związku z pytaniem konkursowym, które brzmi: Baronowa Krzeszowska ma wyjątkowy talent do obserwowania sąsiadów. Gdyby żyła w dzisiejszych czasach, na jakiej platformie internetowej byłaby najbardziej aktywna i o czym pisała? To pytanie do Was, drodzy słuchacze. Formularze wpisujcie w formatkę na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Świat z lalki. Jak widzę i czytam z wielką przyjemnością, wróżycie Baronowej przyszłość w showbiznesie w kategorii plotki, pomówienia i donosy. Ale czekam na więcej Waszych odpowiedzi. Mamy jeszcze czas do finału. Finał o 12.30. Autorka, autor najciekawszego wpisu otrzymuje kolekcjonerskie wydanie lalki i koszulkę z wizerunkami bohaterów. A teraz wichry namiętności. Muzyka Jamesa Hornera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Łączona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: A w tym świecie rzec można orety, gorsety. A w studiu RMF Classic Dariusz Stańczuk przed jutrzejszą premierą nowej serialowej lalki garderoby przegląda. I co tam nowego zobaczyłeś, Darku?
2: Tak, mówiliśmy o toaletach dam takich jak Łęcka.
1: Tak.
2: O gorsetach, które były wtedy obligato. Ale co ciekawe, opasywali się tymi gorsetami także mężczyźni. Mówi o tym serialowy Wokulski Tomasz Szuchart. Wywiad z nim znajdziecie w Newsweeku. Tutaj ważny cytacik, uwaga. Męski gorset to był pomysł Doroty Rockplo, specjalistki od kostiumów z epoki. Kiedy wspomniała, że w tamtym czasie mężczyźni nosili gorsety, uznaliśmy, że potraktuje Wokulskiego, potraktuje gorset nie jako historyczny element garderoby, ale też sposób na podkreślenie dyskomfortu, jaki czuł Wokulski, wchodząc na salony. No i ten wątek gorsetowy rozwiązał cały worek z wątkami i pomysłami na tę serialową lalkę. Szuchart opowiada o tym, jak to w serialu Pawła Maślony do Wokulskiego podchodzi, że próbuje sytuować się pomiędzy popularną kiedyś romantyczną wizją Wokulskiego, no i wersją współczesną, która jednak źle tę postać ocenia. No bo pojawiają się głosy takie, że Wokulski działa jak stalker, że tak, spala Łęcką wzrokiem, że osacza ją donosicielami, o których oni opowiadają, prawda? No i przy okazji tak, okazuje się, że Wokulski też jest lalką, że aspiruje do wyższych sfer, ale osacza go w tym aspirowaniu klatka społecznych ograniczeń, takich kastowych ograniczeń. Przed tą jutrzejszą premierą już słychać zarzuty, że w tej lalce powieści Prusa jest mało, że filmowcy przesadnie przepisują tę lalkę na współczesność. Tomasz Szuchart te zarzuty odpiera. Mówi, że Maślona dał swoim bohaterom współczesną podmiotowość, kobietom zwłaszcza. Lalka wychodzi z punktu A, dochodzi do punktu B, a kiedy tam już jest, jest kompletnie inną osobą. Jaką? A to niebawem się o tym przekonamy.
1: Premiera serialowej Lalki już jutro, a świat z lalki przemierza wzdłuż i wszerz Dariusz Stańczuk, przynosząc też nam, jak słychać, wieści ze współczesnej prasy o lalce piszącej. A teraz Trevor Morris i Filar Ziemi w RMF Classic.

0: reklama.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już jutro po 6.30.
3: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

I taka wersja przeboju Golden, znanego ze ścieżki dźwiękowej filmu K-popowe Łowczynie Demonów. Za 10 minut 12, o 12 najważniejsze fakty. Już teraz zapraszam, a my łowimy dźwięki. I będzie fragment muzyki do filmu Ogniem i Mieczem. To już niebawem, a teraz Robbie Williams i Angels. I pamiętajcie, że to ostatnie chwile na wpisanie odpowiedzi konkursowej w formularz na naszej stronie o baronowej Krzeszowskiej, która ma wyjątkowy talent do obserwowania sąsiadów i gdyby żyła w dzisiejszych czasach, to na jakiej platformie internetowej byłaby najbardziej aktywna i o czym by pisała? rmfclassic.pl

0: Reklama.
1: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
3: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowi.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
9: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15:00.
10: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
14: A to jest RMF Classic w samo południe i najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Anna Wachowska.
15: Kilka dni zajmie służbom ustalenie trajektorii lotu i danych, które mogły zapisać się w systemie dronu, zapowiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku na plaży w Rusinowie. Wiele wskazuje na to, że to jedna z nowszych wersji rosyjskiego drona typu Gerbera.
16: Wszystko wskazuje, że on mógł wcześniej przelecieć przed terytorium Litwy w niedzielę, kiedy był tam poszukiwany i była próba jego neutralizacji. Później przekroczył granicę litewską z obwodem królewieckim i najprawdopodobniej operował nad Bałtykiem.
15: Podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska i Litwa wspólnie będą wyjaśniać, jak dokładnie bezzałogowiec znalazł się w morzu.
9: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
15: Czołowi niemieccy politycy nie będą podróżować do Ukrainy pociągami do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa, informuje Der Spiegel. To konsekwencja niedzielnych rosyjskich ataków na zachodzie Ukrainy, przy granicy z Polską, w których uszkodzona została lokomotywa pociągu pasażerskiego. Ukraiński przewoźnik kolejowy poinformował, że celem rosyjskiego ataku, który uszkodził lokomotywę, mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej opuścił stację Jagodzin. Lotnisko w Katanii na Sycylii jest nadal zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Dyrekcja portu poinformowała, że przyloty i odloty są wstrzymane do 14:30. To drugi dzień paraliżu lotniska z powodu trwającego najwięcej emisji pyłu wulkanicznego z Etny. Na Sycylii trwa sezon wakacyjny i drugi już tego lata paraliż największego lotniska na wyspie dotyka tysięcy pasażerów. W najbliższą sobotę, 19 września, startuje 12. już edycja festiwalu Kult Uro pod hasłem Wiedza leczy, zdrowie inspiruje. To festiwal, który po raz kolejny połączy edukację zdrowotną, profilaktykę i kulturę.
0: Poprzez właśnie działania festiwalu Kult Uro, który polega nie tylko na graniu, chociaż jest to jeden z elementów mający przybliżyć ciepły wizerunek lekarza urologa do naszych podopiecznych, ale polega na organizowaniu różnych fantastycznych imprez prozdrowotnych, seminariów dla młodych ludzi, seminariów dla seniorów, konkursów dla przedszkolaków, konkursów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wreszcie posiedzeń naukowych dla lekarzy, wreszcie drzwi otwartych poradni urologicznych i klinik i oddziałów urologicznych w regionie. Moc atrakcji, a wszystko pod hasłem, by żyć dłużej, lepiej, zdrowiej i nie umierać na urologię.
15: Podkreśla pomysłodawca festiwalu profesor Piotr Chłosta ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Koncert inauguracyjny w najbliższą sobotę w dawnym hotelu Forum w Krakowie. Początek o 18:00, wstęp wolny.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej części kraju umiarkowane i duże i przelotny deszcz miejscami od 19 stopni na wschodzie, 22 stopnie maksymalnie w centrum, 25 stopni maksymalnie na południu kraju, a ciśnienie spada.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
9: RMF Classic. Łyszczy gwiazdami.
17: Cześć, mówi Edyta Górniak.
18: Magda Oczarska.
19: Mówi Magda Cielecka.
20: Z tej strony Natalia Kukulska.
21: Sonia Bohosiewicz.
22: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy RMF Classic. Stała słuchaczka i wielka fanka tej fantastycznej rozgłosi Urszula Duciaka.
9: RMF Classic.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: A w tym świecie dziś baronowa. Baronowa Krzeszowska, znana też jako baronowa z Wilanowa. Królowa mediów społecznościowych. Wszystko ma w zasięgu wzroku, a zasięgi w tychże mediach społecznościowych rekordowe. Taką przyszłość jej piszecie w odpowiedzi na nasze pytanie. Baronowa Krzeszowska ma wyjątkowy talent do obserwowania sąsiadów. A gdyby żyła w dzisiejszych czasach, na jakiej platformie internetowej byłaby najbardziej aktywna i o czym by pisała? Piszecie, my czytamy, no i głowimy się nad zwyciężczynią bądź zwycięzcą, ale jest jeszcze troszeczkę czasu, aby dorzucić swoje do formularza na naszej stronie, odpowiedzieć na to pytanie i zdobyć zwycięstwo w finale o 12:30. Wpis, który nas zaskoczy, wygrywa. Redakcyjnie odpowiedzieć na to pytanie i zdobyć zwycięstwo w finale o 12:30. Wpis, który

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24.30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Gracze, laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Po reklamie.
6: RMF Classic. Najwspanialsze koncerty między kuchnią a łazienką.

0: To był fragment muzyki Ogni Sztucznych Jerzego Fryderyka Händla w RMF Classic. 12:30, a media społecznościowe płoną. Baronowa Krzeszowska na Instagramie, Facebooku i TikToku i kto wie gdzie jeszcze.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Świat jak z lalki, a w nim nasze konkursowe pytanie codzienne, codziennie inne, na które odpowiadacie kreatywnie i z wielką fantazją. Baronowa Krzeszowska ma wyjątkowy talent do obserwowania sąsiadów, to wiemy. A pytanie brzmi, gdyby żyła w dzisiejszych czasach, na jakiej platformie internetowej byłaby najbardziej aktywna i o czym by pisała? Bardzo dziękuję za wszystkie nadesłane odpowiedzi. Wszyscy wróżyli baronowej wielką karierę w mediach społecznościowych, zasięgi, a w związku z nimi także płatne reklamy. A pani Gaja zaproponowała rolki zgorszenia z Chopinem w tle i jest zwyciężczynią dzisiejszej edycji zabawy. Posłuchajcie, co nam pani Gaja napisała. Otóż Krzeszowska w naszych czasach miałaby szalone zasięgi na TikToku. No to wiemy. Funkcjonowałaby w mediach społecznościowych jako baronowa z Wilanowa, proponuje pani Gaja, zwana potocznie też Chopinową, gdyż nokturnami mistrza uatrakcyjniałaby swoje rolki zgorszenia. Zajmowałaby piętro w jednym z apartamentowców Wilanowa i z pomiędzy tui na balkonie prowadziłaby como.com. Como, czyli całodobowy osobisty monitoring osiedlowy. Obserwatorzy kochaliby ujęcia z piwnego ogródka, na których przy dźwiękach nokturnu Chopina obserwowaliby gastrorozpustę przy deskach mięs i serów. Baronowa z Wilanowa uwielbiałaby hasztagi rodem z XIX-wiecznego słownika, na przykład hasztag służące. Nie mogłaby się też oprzeć pokusie scrollowania filmików z Krzeszowskim, który z szalonymi filtrami na głowie robiłby każdy dzień. Bardzo dziękujemy za tę przyszłość baronowej, jakże kolorową i z zasięgami w mediach społecznościowych. Pani Gaja, zwyciężczynią dzisiejszej edycji zabawy Świat jak z lalki. Gratulujemy. Nagroda to kolekcjonerskie, bardzo piękne wydanie powieści Bolesława Prusa, a także koszulka z wizerunkiem bohaterów powieści Lalka. I tak było w świecie z lalki. Na kolejne w nim spotkanie zapraszam jutro. A co się dzieje w odległych galaktykach? Tu też mamy oko i ucho i zaraz to sprawdzimy. Muzyka Johna Williamsa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Nowy Lego Kreator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Mama!
4: Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Chevolet purée.
7: Pierogi z serem.
8: Makaron carbonara.
9: Fasolka po brytońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
9: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

Ralph von Williams i fantazja na temat Green Leaves Orpheus Chamber Orchestra za 11 minut 13, a to jest RMF Classic. Hans Zimmer jednak został zdetronizowany, chociaż nadal mocno się trzyma w pierwszej trójce listy przebojów muzyki filmowej, miejsce drugie z Duną, tą drugą, a miejsce trzecie z tematem Time z filmu Incepcja. Mam wrażenie, że ten temat Time nigdy wam się nie znudzi, ale są nowiny i to na pierwszym miejscu. Nieoczekiwanie, myślę, że zaskoczyliście Jadwigę Polus i Tytusa Hołdysa. Na pierwszym miejscu Daniel Pemberton we współpracy z Brianem Mayem, czyli muzyka z filmu Władcy Wszechświata. To premiera 2026 roku. I tak układa się pierwsza trójka listy przebojów muzyki filmowej. Notowanie numer 557. Czy coś zmienicie przed kolejnym? Myślę, że tak. Głosowanie, notowanie, perełki z poczekalni. Na nie też można głosować. To wszystko znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, a kolejne notowanie listy w niedzielę o 18:00. Nasz wspaniały duet, czyli Jadwiga i Tytus, czekają na was i wyglądają waszych głosów. Głosowanie, przypomnę, rmfclassic.pl. Posłuchajmy, jak brzmi numer 1, czyli Władcy Wszechświata.

0: Według was to był najpopularniejszy temat filmowy w ostatnim notowaniu listy przebojów muzyki filmowej. Od was zależy, czy pozostanie na pierwszym miejscu. Głosowanie trwa non-stop na rmfclassic.pl.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: Reclamă.
1: Credit dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak? To Allegro.
7: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
8: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
9: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: O nie! Gdzie moja kasa?
15: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: Po reklamie.
17: Jest 13:00, punktualnie, czas na najważniejsze fakty. Fakty przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
18: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek ma pilnie przedstawić informacje o wszystkich śledztwach dotyczących Orlenu i powiązania go z kryptowalutami. Przed chwilą podczas rozpoczęcia posiedzenia rządu zapowiedział to premier Donald Tusk.
19: Wszystko układa się w bardzo ponurą całość. Kryptowaluty, brudne interesy na paliwach i PiS.
18: To reakcja na poranny artykuł brytyjskiego dziennika Financial Times, który opisał, jak Orlen stracił ponad 230 milionów dolarów na próbie zakupu wenezuelskiej ropy kryptowalutami. Chodzi o zdarzenia z listopada 2023 roku. Rynek ropy był sparaliżowany po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Orlen Daniela Obajtka powołał spółkę Orlen Trading Switzerland, która miała szukać możliwości zakupu ropy, gdzie się da. Plan był dobry, ale według Financial Times wykonanie fatalne, bo tej ropy Orlen szukał w kręgach szemranych.
19: Dziwni pośrednicy, Palestyńczyk, Chińczyk, Wenezuelczyk, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
18: Wyliczał premier. Pieniądze zniknęły, ropy dostaliśmy niewiele. Daniel Obajtek do dziś przekonuje, że gdyby nie zmiana władzy, to transakcja by się udała. Sam jednak ucieka przed wyjaśnieniami.
20: Nie posiadam w tym zakresie żadnych zarzutów. Odpowiedziałem wyczerpująco. Miłego dnia Państwu życzę.
18: Sprawą od 3 lat zajmuje się prokuratura. W Holandii kolejowy paraliż i podejrzenie sabotażu. W ponad 20 miejscach do torów przymocowano rury, które zakłóciły działanie systemów bezpieczeństwa. W północno-wschodniej części kraju pociąg wjechał w materiały pozostawione na torach, ale nikt nie został ranny. Problemy zaczęły się jeszcze przed świtem i dotyczyły dużej części Holandii. Jaka jest obecnie sytuacja?
4: Policja prowadzi śledztwo, ale nie ujawnia zbyt wielu szczegółów. Służby sprawdzają kolejne miejsca, w których system bezpieczeństwa wykrył problemy. Według najnowszych informacji chodzi już o 24 lokalizacje. Trwa usuwanie rur przymocowanych do torów i zabezpieczane są znalezione materiały. Chodzi o potencjalne dowody. Trwa przywracanie ruchu kolejowego, ale wciąż nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Najbardziej ucierpiały połączenia między Utrechtem a wschodnią i północną częścią kraju, ale utrudnienia odczuwalne są w całej Holandii. Problemy mają nawet kierowcy, gdyż wadliwe wskazania systemu mogą zamykać rogatki na przejazdach kolejowych.
18: Relacjonuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
21: Popołudniowe fakty RMF Classic.
18: Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Dzisiejsza decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego. Sprawa ma związek z wydarzeniami z ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczyć zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Różyczka Goździewska, najmłodsza sanitariuszka Powstania Warszawskiego, przenosi się z fotografii na ścianę szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej. Wyjątkowy mural tworzą wspólnie artysta, magister Mors, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy. Zostawiają na ścianie kropki, symbole odwagi.
22: Każdy, kto podchodzi, zostawiając swoją kropkę, swój ślad, widzę, że towarzyszą mu emocje. Każdy się boi, że coś zniszczy, że nie namaluje tak jak trzeba, ale my staramy się właśnie go naprowadzać.
23: Oznacza dla mnie tą pamięć dla tych powstańców i dla tych wszystkich, którzy polegli w tym powstaniu.
24: Tak, malowałem swoją małą kropkę i parę kółek.
22: Mam nadzieję, że ty też tutaj pozostawisz w imieniu redakcji RMF FM. Będzie mi bardzo miło. Trzymamy spray bardzo blisko i powolutku robimy kółeczka.
18: Mówili uczniowie szkoły w Bukowinie, a do wspólnego malowania reportera RMF FM Macieja Sołtysa zaprosił magister Mors. Odsłonięcie muralu na początku października.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
17: Do Polski wciąż płynie powietrze polarne morskie, na zachodzie nieco cieplejsze, ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniosło 1011 hektopaskali, w zachodniej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże, miejscami przelotne deszcz, maksymalnie 25 stopni na południu kraju.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
26: RMF Classic. Wśród gwiazd.
27: Tu Joanna Kulik.
28: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
29: Je suis Alexandre Desplat.
30: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
26: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

11 minut po 13, a u nas, proszę bardzo, czekolada na gorąco, ale w wersji dla ucha, ducha i serducha. Rachel Portman i muzyka z filmu Czekolada. Mam nadzieję, że to jest już taki pracowy rytuał na pewno u nas. Szkoda, że nasz redakcyjny automat nie ma czekolady, ale w sumie po co? Słodzimy sobie życie najpiękniejszą muzyką filmową, więc nie ma czekolady, to ja pójdę po kawę, piję kawę z mlekiem i zaraz wracam i o 13.30 będę wcześniej. Razem słuchamy kolejnego odcinka powieści Lalka Bolesława Prusa, czyta u nas o 13.00 i zaraz wracam i o 13.30 będę wcześniej. Razem słuchamy kolejnego odcinka powieści Lalka.

0: reklama.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
1: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Po reklamie.

25 minut po 13, a my idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic. Czeka tu bardzo potężne muzyczne wsparcie, najpiękniejsza muzyka filmowa, a wśród nut i bohaterów Rocky. Muzykę do filmu napisał Bill Conti. Kolejny fragment powieści Bolesława Prusa pod tytułem Lalka przeczyta Andrzej Seweryn. Niebawem teraz marsz z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego, filharmonicy wiedeńscy i James Levine.

0: 13.31 to jest RMF Classic i w tak pięknych okolicznościach muzyki zapraszam na kolejny fragment powieści Lalka.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Gdzie jest koń? Zapytał Wokulski. W maneżu Millera. A dokumenta? Oto są, odpowiedział już weselej młody człowiek, wydobywając paczkę papierów z bocznej kieszeni surduta. Po obiedzie pójdziemy obejrzeć konia. O, naturalnie. Niech pan pisze kwit, rzekł Wokulski i wydobył pieniądze z biurka. Na 800 naturalnie, mówił młody człowiek. Szybko wziął papier i pióro i zaczął pisać. Wokulski zauważył, że młodzieńcowi trochę drżały ręce i twarz mu się mieniła. Kwit był napisany według wszelkich form. Wokulski położył 800 rublówek i schował papiery. W chwilę później młody człowiek, ciągle zmieszany, opuścił gabinet. Zbiegając zaś ze schodów, myślał: podły jestem, tak podły. Ale ostatecznie za kilka dni zwrócę babie 200 rubli i powiem, że dołożył je Wokulski, poznawszy bliżej zalety konia. Oni przecież nie zetkną się, ani baron z żoną, ani ten kupczyk z nimi. Kwit kazał sobie pisać, wyborny. Jak to znać geszefciarza i parweniusza? O 11 Wokulski wyszedł na ulicę z zamiarem udania się do adwokata. Skoczył w przejeżdżającą dorożkę i kazał skręcić ku Alei Jerozolimskiej. Na rogu wysiadł i poszedł piechotą w jedną z poprzecznych ulic. Dzień był piękny, niebo prawie bez obłoku, bruk bez kurzu. Okna domów pootwierane, niektóre dopiero myto. Figlarny wiatr miotał spódnicami pokojówek, przy czym można było spostrzec, że warszawska służba łatwiej odważa się myć okna na trzecim piętrze, aniżeli własne nogi. Idąc prawym chodnikiem, dostrzegł Wokulski na lewo, mniej więcej w połowie ulicy, dom niezwykle żółtej barwy. Do licha, szepnął, zdaje mi się, że to właśnie ów dom. Istotnie, była to kamienica Łęckich. Dom był trzypiętrowy, miał parę żelaznych balkonów i każde piętro zbudowane w innym stylu. Za to w architekturze bramy panował tylko jeden motyw, mianowicie wachlarz. Górna część wrót miała formę rozłożonego wachlarza, którym mogłaby się chłodzić przedpotopowa olbrzymka. Na obu skrzydłach bramy były wyrzeźbione ogromne prostokąty, które w rogach również ozdobiono do połowy otwartymi wachlarzami. Najcenniejszym jednak upiększeniem bramy były umieszczone w pośrodku jej skrzydeł dwie rzeźby przedstawiające główki gwoździ, ale tak wielkich, jakby nimi była przytwierdzona brama do kamienicy, a kamienica do Warszawy. W tej chwili z prawej oficyny wyszła piękna kobieta z małą dziewczynką. Była to wysoka szatynka z szarymi oczami o klasycznych rysach. Spojrzeli na siebie oboje z Wokulskim i dama zarumieniła się. Skąd ja ją znam? Pomyślał Wokulski, wychodząc z bramy na ulicę. Widziałem ją w sklepie. Nawet Rzecki zwracał mi na nią uwagę i mówił, że ma śliczne nogi, istotnie ładne. Cofnął się znowu w bramę i począł czytać spis mieszkańców. Co? Baronowa Krzeszowska na drugim piętrze? Co? Maruszewicz w lewej oficynie na pierwszym? Szczególny zbieg okoliczności. Trzecie piętro od frontu, studenci, ale... Kto może być ta piękność? Prawa oficyna, pierwsze piętro, Jadwiga Misiewicz, emerytka i Helena Stawska z córeczką. Z pewnością ona.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa, Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra, 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Po reklamie.

Sinfonietta Bydgoska, Maciej Niesiołowski, to barkarola Jakuba Offenbacha. Za 10 minut 14, Świat lalki, RMF Classic. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i wyzwania konkursowe. Zapraszam jutro, zaraz po 10. O 14 najważniejsze fakty, a po 14 na ścieżce dźwiękowej Katarzyna Chnat, a zaraz potem magazyn Popkultura. A my teraz odprowadzimy Odyseusza do domu. Ludwik Göransson i fragment ścieżki dźwiękowej filmu Odyseja

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Oszczędzania są zawsze na plusie.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Po reklamie.
9: Jest 14, zatem czas za najświeższe fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
10: Kolejny rosyjski atak z powietrza na pociąg na zachodniej Ukrainie. Dron eksplodował około 30 km od przejścia granicznego do Rochuski-Jagodzin. Do poprzedniego nalotu na samym przejściu doszło w niedzielę. Bezzałogowiec uderzył wtedy w lokomotywę. Teraz ukraińska służba do spraw sytuacji nadzwyczajnych podaje jedynie, że w wyniku ataku rosyjskiego drona na Wołyniu doszło do uszkodzenia i pożaru lokomotywy spalinowej. Z kolei rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało komunikat, że w nocy Rosja zaatakowała infrastrukturę kolejową na zachodzie Ukrainy. Celem był pociąg towarowy, który miał przewozić sprzęt wojskowy i uzbrojenie dla ukraińskiej armii. W komunikacie potwierdzono też niedzielny atak na polskie ukraińskie przejście graniczne, gdy dron Geran 4 uderzył w lokomotywę. W komunikacie podano, że Rosja zakłóca w ten sposób lądowe kanały dostaw zagranicznej pomocy wojskowej. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma być usunięty z wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak ustalił nieoficjalnie nasz dziennikarz, jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji, zniknie w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy. Z czego wynika ta zmiana?
11: Zniknięcie niemal kluczowego dla działań Zbigniewa Ziobry zarzutu to efekt wielomiesięcznego badania złożonego jeszcze w kwietniu wniosku wstępnego przez sejmowych prawników i właściwą komisję. Dwa tygodnie temu obejmujący pierwotnie 51 zarzutów wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu, marszałek Sejmu zwrócił wnioskodawcom do wprowadzenia poprawek. Jak udało mi się ustalić, najważniejszą z nich jest usunięcie głównego, zbiorczego zarzutu założenia i kierowania przez Ziobrę zorganizowaną grupą przestępczą. Bez tego wniosek dotyczy więc już tylko 50 bardziej szczegółowych, ale też mniej ze sobą powiązanych zarzutów. Termin na przedstawienie niemal już gotowej, poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro.
10: Przypomina nasz reporter Tomasz Skory.
12: Pytamy o fakty.
10: A konkretnie 2 lata od pęknięcia tamy w Stroniu Śląskim i katastrofalnej powodzi pytamy, czego nas nauczyła i czy jesteśmy lepiej przygotowani na kolejne zagrożenie. Według wojewody Anny Żabskiej z Doliny Śląsk, Dolny Śląsk ma gotowy, nowy i dobry plan ewakuacji.
13: Został oceniony jako najlepszy w całym kraju.
10: Problem jednak polega na tym, że w Stroniu Śląskim nikt o nim nie słyszał. Tomasz Mazurek, który zarządza największą w mieście spółdzielnią mieszkaniową, mówi, że mieszkańcy są kompletnie nieprzygotowani.
14: Spółdzielnia mieszkaniowa nie ma żadnych wytycznych, nie było żadnych ćwiczeń chociażby. Nikt nie rozpoznał dotychczas, ile osób potrzebuje transportu medycznego. My mieliśmy ogromne problemy z wynoszeniem tego typu osób. Nie wiedzieliśmy, ile tych osób jest w momencie ewakuacji.
15: I rozumiem, że dalej nie wiecie.
14: Dalej nie.
10: usłyszała w Stroniu Śląskim nasza reporterka Martyna Czerwińska. Na koniec faktów zmiana na pierwszym miejscu podium najbardziej kasowych gwiazd kina. Tom Holland jest teraz numerem jeden. Ile zarobiły filmy z udziałem tego aktora?
1: Ponad 15,5 miliarda dolarów. A przecież jeszcze w grudniu będą nowi Avengersi i do końca roku ta suma może wzrosnąć do 16 miliardów. Toma Hollanda na początku tego roku nie było nawet w pierwszej dziesiątce najbardziej kasowych gwiazd kina, ale potem pojawiły się kinowe hity Spider-Man, Całkiem Nowy Dzień i Odyseja, które zarobiły gigantyczne sumy. Przez ostatnie pół roku królową box-office'u była Zoe Saldana, a wcześniej Scarlett Johansson.
10: Podsumowuje Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
9: A my kolejną godzinę podsumujemy w faktach o 15, wtedy wróci Grzegorz Jasiński. Teraz jeszcze prognoza pogody. Zapraszam.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
9: Wtorek całkiem przyjemny i chociaż na wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, to są miejsca ze słońcem i pogodnym niebem. Szczególnie tak dzisiaj jest na zachodzie kraju. Na wschodzie i Suwałkach możliwy jeszcze przelotny deszcz. A na termometrach maksymalnie 19 stopni na wschodzie i północy, około 22 w centrum, do 25 na południu i zachodzie kraju. Chłodniej w regionach podgórskich, tam 17. Wiatr dzisiaj słaby z zachodu i południa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
15: Godzina szczytu w RMF Classic. Od teraz w pracy będzie już z górki.

Godzina szczytu w RMF Classic. Zanim wyłączysz komputer, podaruj sobie chwilę z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6:30.
9: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

0: To była muzyka Franciszka Liszta, Cierpienie miłosne numer 3. Na fortepianie grał Misza Dichter. A ja zapraszam na dzisiejszy Puls Dnia.
1: Puls Dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Co o tej porze najbardziej interesuje internautów? Na czele są ceny paliw. Orlen podniósł hurtowo ceny benzyny i oleju napędowego, a to może znów oznaczać droższe tankowanie, choć nie wiadomo jeszcze kiedy i w jakiej skali podwyżki pojawią się na stacjach. Kolejny temat, który dziś często wpisywany jest w internetowe wyszukiwarki, to ten dotyczący niebezpiecznych odpadów, które miały trafić do polskiej kopalni soli, ale nie wiadomo dokładnie, jakie substancje trafiły pod ziemię i czy stanowią zagrożenie dla ludzi oraz środowiska. Sprawę powinny wyjaśnić wyniki kontroli i dokumenty administracyjne. Sporym zainteresowaniem cieszą się też targi MSPO w Kielcach i ukraińskie technologie rakietowe. Prezentowane są tam m.in. ciężkie systemy przeznaczone do rażenia celów na dużym dystansie. Szczegóły dotyczące ich parametrów i gotowości operacyjnej wymagają jeszcze potwierdzenia. Tymczasem w świecie gwiazd naszą uwagę przyciąga Zendaya. Podczas gali Emmy 2026 pojawiła się na czerwonym dywanie z Tomem Hollandem, a jej kreacja szybko stała się jednym z najczęściej komentowanych dziś tematów. Media rozpisują się zarówno o stylizacji aktorki, jak i o ich wspólnym występie. Co jeszcze w świecie kultury i sztuki, o tym więcej powiem po godzinie 15 w magazynie Pop Kultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyne miejsce, gdzie doktor Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
4: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
4: 24, 35.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
8: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
10: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Przed tobą prosta droga do domu. Bez pośpiechu, bez presji, w twoim własnym rytmie.

0: Różowa Pantera kończy tę godzinę programu. Zbliża się 15, to znaczy, że już za chwilę najświeższe fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
6: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
7: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Po reklamie.
0: Jest 15, w studiu faktów jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na kolejne fakty RMF Classic.
13: Zaczynamy od tematów ważnych dla kierowców. Uwaga na A4 w pobliżu węzła Wrocław Wschód. Zepsuty tir blokuje pas jezdni w kierunku Katowic. Kierowcy czekają na kolejne działania rządu w sprawie wysokich cen paliw. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość wprowadzenia kolejnego programu osłonowego CPN pod warunkiem, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Zdaniem profesora Bartłomieja Bigi z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie działania osłonowe nie obciążyłyby aż tak bardzo budżetu państwa.
14: Skoro dotychczas to była kwota rzeczywiście 5 miliardów, czyli żeby mieć tutaj może jakieś wyobrażenie, to jest 0,13% naszego PKB, to nawet gdybyśmy teraz na kolejne, powiedzmy 3 miesiące to przedłużyli, to będzie 0,2, może maksymalnie 0,3% naszego budżetu, więc to nie jest jakaś kwota niewyobrażalna, czy taka, która będzie w ogóle widoczna bardzo w tych statystykach. Ona jest problematyczna z racji tego, jak duży w ogóle mamy deficyt, natomiast miejmy świadomość, że takie przejściowe zmniejszanie tych obciążeń to jest do udźwignięcia.
13: Mówił w RMF24 profesor Bartłomiej Biga. Trasa Łazienkowska, Most Gdański i Aleja Wilanowska, między innymi w tych miejscach w Warszawie, staną fotoradary. Urządzenia zostaną przeniesione z Mostu Poniatowskiego i Wisłostrady, gdzie żółte skrzynki zastąpił odcinkowy pomiar prędkości. Nowe miejsca zostały wybrane nieprzypadkowo. Pomiary wykazały, że właśnie tam piraci drogowi jeżdżą z prędkością nawet 150 150 km na godzinę. Co o nowych fotoradarach sądzą kierowcy?
15: Bardzo dobrze, bo moim zdaniem to dla bezpieczeństwa przede wszystkim. Moim zdaniem skuteczna metoda, aby zwolnić trochę.
16: Pan zawodowo jeździ samochodem?
15: Tak, tak, zawodowo.
16: I jak się obserwuje ludzi, to rzeczywiście zdarza się, że w mieście jakoś drastycznie przekraczają prędkość?
15: No oczywiście, że się zdarza. Przekraczają prędkość cały czas, szczególnie jak widać po tych kierowcach, po wypadkach, jakie są.
17: Może i prędkość przekraczają, ale to trzeba udowodnić jakoś, prawda? Czyli jak będą fotoradary, może będzie jakoś lepiej, będą przestrzegać bardziej, bo będą się bali mandatu.
13: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Fotoradary mają stanąć w nowych lokalizacjach do końca roku.
6: RMF Classic. Fakty, opinie, komentarze.
13: Dziś znów wielkie siatkarskie emocje. Mecz Polska-Ukraina na siatkarskich Mistrzostwach Europy.
18: Będzie na pewno ciekawy mecz. Będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
13: Zapowiadał libero Maksymilian Granieczny. Trzymamy kciuki. Choć już za niewiele ponad tydzień nadejdzie jesień, dziś pogoda jak w pełni lata. W Gdyni jest słoneczne, ciepłe popołudnie. I jak mówią grający amatorsko w siatkówkę na plaży miejskiej, lato jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa.
19: To jest rozgrzewka przed pracą tak naprawdę.
20: Tutaj zebraliśmy czwórkę chłopaków, dwóch na dwóch.
21: Jest pięknie, jest słoneczko, nie ma wiatru, niby wrzesień, ale mamy 15 stopni, a odczuwalna myślę, że 20 parę.
20: Na plaży to jednak jak się gra i się rusza, to jest cieplutko. Spokojnie, elegancko, teraz można sobie pokontemplować.
21: Wakacje się nie skończyły tak naprawdę jeszcze.
13: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
0: A Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 16. Ja zapraszam teraz na prognozę pogody.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Wtorkowe popołudnie pogodne i dość ciepłe, niemal wszędzie zachmurzenie małe i umiarkowane i słonecznie, tylko w rejonie Lublina i Suwałk możliwy jeszcze przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wschodzie i północy, przez 22 w centrum do 25 na południu kraju. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich, tam 17-18. Wiatr dzisiaj słaby, głównie ze zachodu i południa.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: RMF Classic. Wśród gwiazd.
23: Hi, my name is Luca.
24: My name is Stefan.
23: And we are two cellos.
25: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
26: Jakub Józef Orliński.
27: Aleksander Dębicz.
26: Pozdrawiamy słuchaczy
6: RMF Classic.

0: To muzyka Vangelisa, Opera Sauvage w RMF Classic. Jest 13, prawie już minut po 15. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn Popkultura.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Zaproszenia na festiwal, bilety na koncerty, opowieść o ciekawej książce i intrygującej wystawie. A do tego dziś opowieść o spektaklu swobodnym, czyli takim, który został stworzony, by widz mógł poczuć się w teatrze w pełni komfortowo, naturalnie i bez stresu. Szczególnie osoby ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnościami sensorycznymi, czy na przykład rodzice z małymi dziećmi. Na czym dokładnie taki spektakl polega, o tym dzisiaj opowiemy. To już za kilka minut. Serdecznie zapraszam. A w międzyczasie słuchamy najpiękniejszej muzyki filmowej i serialowej, która umila nam popołudniowy czas. Już za chwilę u nas temat z rodziny Adamsów, a teraz zabrzmi piosenka, którą dobrze znacie z repertuaru szwedzkiego zespołu The Cardigans, a która pojawiła się też na ścieżce dźwiękowej do serialu Off Campus. Pojawiła się też na ścieżce dźwiękowej do serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku serialowa Lalka od kuchni, historia pisarki, której rękopis książki odnaleziono po 80 latach w warszawskiej piwnicy i emocje związane z biegiem trzech kopców, jeszcze kącik wielkiej sztuki, prosto z Bydgoszczy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Po reklamie.

0: Walc op. 39, nr. 15 Johannesa Brahmsa, grała Toruńska Orkiestra Kameralna. Prowadził Jerzy Salwarowski. A ja zapraszam teraz do świata Teatru Swobodnego.
1: Pop. Kultura w RMF Classic.
0: A dziś chcemy opowiedzieć o nowej propozycji dla widzów i miłośników teatru, ale w zupełnie nowej odsłonie. Chodzi o Swobodny Spektakl. To jest przedstawienie teatralne przygotowane w taki sposób, żeby zapewnić spokojniejsze, bardziej komfortowe i elastyczne warunki odbioru. Co to oznacza w praktyce? Wyjaśniała w rozmowie z Łukaszem Wojtusikiem Dominika Fejglewicz-Penarska, aktorka, kierowniczka działu dostępności w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie i reżyserka spektaklu Romeo i Julia, który realizowany jest w formule spektaklu swobodnego.
2: Spektakl swobodny w takiej formule przede wszystkim skierowany jest dla osób neuroróżnorodnych, osób w spektrum, osób, które do tej pory na przykład bały się przyjść do teatru, bo nie wiedziały, co ich tam czeka i chciałyby się po prostu jakoś do tego spektaklu lepiej przygotować, ale także dla osób, które na przykład mają problemy z utrzymaniem moczu, dla kobiet w ciąży, więc takie bardzo przyziemne, fizjologiczne potrzeby.
3: Jakiego to wymaga zaangażowania od artystów, no i ekipy teatru, przygotowanie takiego spektaklu swobodnego?
2: To cały proces przygotowawczy trwa już od kilku miesięcy. Oczywiście rozpoczynało się od rozmów z twórcami, z realizatorami, informowaniu, że coś takiego będzie miało miejsce u nas w teatrze. Podczas próby będziemy, bo ta próba będzie niebawem się odbywała właśnie we wrześniu, będziemy modyfikować pewne rzeczy, które występują w spektaklu, czyli dźwięk, światło, tak żeby nie były one zbyt głośne, zbyt mocne. Na pewno na widowni podczas całego spektaklu będzie zapalone lekko światło. Oczywiście obsługa widza jest poinformowana o tym, że taki spektakl będzie miał miejsce i jakie on ma zasady. I obsługa widza jest przygotowana na to, żeby w każdej chwili pomóc osobie, która chce opuścić na przykład widownię w trakcie spektaklu i pójść do pokoju wyciszenia, to żeby właśnie taką osobę tam zaprowadzić i potem z nią wrócić z powrotem na spektakl. Więc takie różne przygotowania.
3: I będzie można się, jeżeli ktoś nie będzie się mógł powstrzymać, odezwać się z
2: widowni. Tak, to jest bardzo ważne, tak jak sama nazwa wskazuje, swobodny spektakl, czyli możemy swobodnie reagować, możemy śmiać się, płakać, krzyczeć. Możemy...
3: I co na to aktorzy?
2: No, aktorzy są o tym poinformowani, więc zobaczymy, jak będą reagować. Będą się musieli zmierzyć.
0: Pierwszym realizowanym w tej formule spektaklem będzie Romeo i Julia w reżyserii Dominiki Fejglewicz-Penarskiej, który pokazany zostanie w Teatrze imienia Słowackiego w Krakowie 22 września.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący, wcale nie tak odległy świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Po reklamie.

Kwadrans przed 16:00. Wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za chwilę sięgniemy do repertuaru Giuseppe Verdiego i posłuchamy słynnego Libiamo z opery Traviata. Wśród solistów m.in. Roberto Alagna, a orkiestrę poprowadzi Claudia Abbado. Natomiast teraz duet, który wywołuje ciarki na plecach swoim pięknym brzmieniem. Iru Mayhauser z towarzyszeniem London Symphony Orchestra w utworze River Flows in You.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Przyglądamy się różnego rodzaju wydarzeniom i teraz o kolejnym chcemy Wam opowiedzieć w magazynie Pop Kultura. To Festiwal Świętego Wacława, którego 23. już edycja trwa na Śląsku i Morawach. Do Ostrawy i regionu morawsko-śląskiego przyjadą m.in. Kolegium 1704, Voices 8 czy Adam Plachetka. Zabrzmi też monumentalne oratorium Eliasz Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. W ramach festiwalu odbywa się w sumie 20 koncertów z udziałem czołowych czeskich i zagranicznych wykonawców i jest to jedno z ważniejszych wydarzeń promujących muzykę klasyczną w Czechach. Festiwal rozpoczął się 2 września, koncerty trwać będą do 28 września i odbywają się w kościołach, salach koncertowych i wyjątkowych historycznych zabytkach Moraw i Śląska. A my mamy dla Was podwójne bilety na jeden z koncertów, który odbędzie się już 20 września. To będzie koncert zespołu Collegium Marianum, który zaprezentuje uroczysty program barokowy łączący tradycję francuską i czeską, zatytułowany Jubilate Deo. Koncert odbędzie się w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny we Frytku Mistku 20 września o godzinie 18. Warto będzie się tam wybrać, bo to będzie wyjątkowe doznanie muzyczne w przepięknej bazylice i przy dźwiękach pięknej barokowej muzyki. Będą instrumentaliści, soliści, chór i orkiestra, a kierownictwo muzyczne sprawuje nad tym koncertem Jana Semeradowa. Collegium Marianum 20 września o 18 w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny we Frytku Mistku, a my mamy dla Was bilety. W tej sprawie piszcie do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl. A więcej o Festiwalu Świętego Wacława w Ostrawie i w regionie morawsko-śląskim przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: czterdziestolatka na koniec tej godziny zapowiada nam kolejne fakty o 16:00. To już za dwie minuty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
9: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla Ciebie.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dallmayr Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Już po 16:00 zatem czas na kolejne fakty w RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Przedłużają się ekspertyzy pirotechniczne drona wyłowionego wczoraj z Bałtyku koło Rusinowa w Zachodniopomorskiem. Wojskowi od rana próbują ustalić, czy maszyna jest uzbrojona i czy stanowi zagrożenie. Na razie bezskutecznie. Wojskowi eksperci nie mogą prześwietlić drona specjalnym urządzeniem rentgenowskim. Poszycie maszyny nie przepuszcza promieni RTG. Służbom zależy, by udało się zbadać maszynę w całości bez potrzeby detonowania jej. Jak podkreślają, rzadko się zdarza odnalezienie drona wojskowego w tak dobrym stanie. To dla nas kopalnia wiedzy o rosyjskich technologiach, dlatego musimy zrobić wszystko, by nie doszło do zniszczenia drona, mówią wojskowi. Na razie biegłym udało się potwierdzić, że znalezisko nie stanowi zagrożenia radiologicznego, biologicznego i chemicznego. Wyborcy koalicji rządowej podzieleni w sprawie przepisów ograniczających najem krótkoterminowy. Tak wynika z sondażu pracowni Opinia 24 dla RMF FM. Rządowy projekt ma umożliwić wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym zakazywanie najmu krótszego niż miesiąc. Niemal połowa wyborców PSL jest sceptyczna wobec projektu, ostrzejszego niż w poprzednich wersjach.
2: To wybrzmiewa także w wypowiedziach polityków tego ugrupowania.
3: Nie powinniśmy tracić z pola widzenia uregulowania sprawy, która też rzutuje na sytuację branży turystycznej.
2: Mówi Krzysztof Paszyk z PSL-u. A wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej niemal połowa popiera zmiany, ale co piąty badany nie może się zdecydować.
4: Taka różnorodność odpowiedzi z jednej strony może wynikać trochę ze skomplikowania materii, a z drugiej, że ten projekt też przechodził pewne przeobrażenia.
2: Mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. W czwartek projektem zajmą się sejmowe komisje, więc kolejne zmiany nie są wykluczone.
1: Zauważa dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
5: Fakty RMF Classic. Tym żyje świat.
1: Żaden rząd na świecie nie jest gotowy na zmiany, jakie sztuczna inteligencja wprowadzi w społeczeństwie, ocenia Bill Gates, współzałożyciel firmy Microsoft. Donald Trump odrzuca apele o spowolnienie rozwoju sztucznej inteligencji i wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń. Jak argumentuje prezydent USA?
6: Według Trumpa trwa chory spisek przeciwko AI i centrom danych, a jedynym krajem, który może na nim skorzystać, są Chiny. Wyprzedzamy Chiny w dziedzinie sztucznej inteligencji, powiedział Trump. I szczerze mówiąc, chcę, żeby tak pozostało, ponieważ kto wygrywa wyścig w AI, ten wygrywa. Prezydent uważa, że ograniczając rozwój sztucznej inteligencji, Stany Zjednoczone mogą stracić przewagę w technologicznym wyścigu z Pekinem. Trump przekonuje też, że Ameryka nie potrzebuje kolejnych zabezpieczeń. Napisał, że jedynym zabezpieczeniem, którego potrzebuje sztuczna inteligencja, jest silny i mądry prezydent. I dodał, że Stany Zjednoczone takiego prezydenta mają.
1: Cytował zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Za kilka dni ukaże się nowa książka o przygodach panny Marple, sympatycznej starszej pani rozwiązującej zagadki tajemniczych morderstw. Po raz pierwszy zachwyciła czytelników w 1930 roku. The redoubtable Miss Marple.
7: Good morning, Chief Constable. 50 lat po śmierci Agaty Christie jej spadkobiercy zatwierdzili kolejną książkę. Napisała ją według utartego wzorca uznana autorka powieści kryminalnych. Fabułę tej książki można opisać kilkoma prostymi słowami. Klaustrofobia, intryga, splendor, morderstwo i panna Marple. Tak opisuje swoje dzieło brytyjska pisarka Lucy Foley. Kiedy gość luksusowego hotelu w Alpach zostaje znaleziony martwy, staje się jasne, że wśród innych pensjonariuszy znajduje się morderca.
1: Tak zapowiada intrygę z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
0: A my zapowiadamy kolejne fakty znów za godzinę o 17:00. Zapraszam.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Wtorkowe popołudnie pogodne i dość ciepłe, niemal wszędzie zachmurzenie małe i umiarkowane i słonecznie. Tylko w rejonie Lublina i Suwałk jeszcze możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj 19 stopni na wschodzie i północy, 21-22 w centrum, 25-26 na południu i zachodzie. Chłodniej tylko w rejonach podgórskich, tam 17. Wiatr dzisiaj słaby z zachodu i południa. Jutro też ma być dość ciepło.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
9: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
10: Michał Żubrowski.
11: Nazywam się Robert Zińskiewicz.
12: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
13: Piotr Adamczyk.
14: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Słynny temat filmu Misja, obój Gabriela, zabrzmiał na antenie RMF Classic. Jest 12 minut po 16. Ja zapraszam na ciąg dalszy magazynu Pop Kultura. W tej godzinie odwiedzi nas Joanna Podsadecka i opowie o jednej ze swoich ostatnich książek zatytułowanej Mężczyźni Osieckiej. A wcześniej zajrzymy do Szczecina i sprawdzimy, co tam nas czeka koncertowo.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Przed miłośnikami muzyki ponadczasowe dzieła, mistrzowskie interpretacje i wielkie święto Karłowicza. Sprawdzamy, co na nowy sezon artystyczny przygotowała Filharmonia w Szczecinie. 79. sezon rozpocznie się koncertem inauguracyjnym z udziałem finalisty ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. O szczegółach mówi Przemysław Neumann, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii imienia Karłowicza w Szczecinie.
2: Gościem naszej inauguracji będzie Dawid Krykuli, jeden z uczestników i laureatów ostatniego konkursu Chopinowskiego, zresztą ulubieniec publiczności. Zagra koncert Chopin. Rozpoczniemy uwerturą Egmont pan Beethovena, bo też za chwilkę będziemy świętować 200 lat od jego śmierci i właściwie sporo tej muzyki Beethovena też w samym sezonie się pojawi. No a po przerwie druga symfonia Jana Sibeliusa to symfonia, która ma jeden ze najbardziej chyba spektakularnych finałów w całej historii muzyki symfonicznej. Inauguracja inauguracją, ale ten sezon jest dla nas wyjątkowy i szczególny z jednego chyba głównie powodu. Otóż Filharmonia w Szczecinie nosi imię Mieczysława Karłowicza, a Mieczysław Karłowicz dokładnie w tym roku będzie obchodził swoje 150. urodziny. On przeszedł na świat 11 grudnia w 1876 roku, więc dokładnie w ten dzień będziemy inaugurować pierwszy Karłowicz Fest, czyli festiwal poświęcony w całości Karłowiczowi, jego twórczości. Półtora tygodnia wydarzeń, koncertów, wystawa jego zdjęć również, koncerty symfoniczne, kameralne, trzy gościnne orkiestry, bo oprócz naszej Filharmonia Łódzka, Filharmonia Bałtycka z Gdańska i Symfonia Juventus, wystawa jego zdjęć również, koncerty symfoniczne, kameralne, trzy gościnne orkiestry, bo oprócz naszej Filharmonia Łódzka, Filharmonia Bałtycka

0: jest co grać, jest czego słuchać, jest czym się zachwycać, bo ta muzyka ma w sobie takie ponadczasowe piękno.
1: Z dyrektorem Szczecińskiej Filharmonii rozmawiała Jadwiga Polus. 79. sezon artystyczny Filharmonii w Szczecinie rozpocznie się 2 października. Orkiestrę symfoniczną poprowadzi Przemysław Neumann, dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii. A my prowadzimy Was dalej ścieżką dźwiękową RMF Classic. U nas teraz maestro Henryk Kuźniak i muzyka z filmu Wabank.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Po reklamie.

0: Uwerturę do Wilhelma Tella Rossiniego grała Królewska Orkiestra Filharmoniczna z Londynu, a dyrygował Lamberto Gardelli. Ja zapraszam teraz do książek.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: I polecam nową książkę Joanny Podsadeckiej zatytułowaną Mężczyźni Osieckiej. Jeśli jeszcze nie czytaliście, bo ja już jestem po lekturze i bardzo mi się ona podobała. To jest poruszająca opowieść o nienasyceniu, które napędzało życie i twórczość Agnieszki Osieckiej. To jest też historia kobiety pełnej sprzeczności. Z jednej strony pragnącej bliskości, a z drugiej wciąż uciekającej. A mężczyźni jej życia? Zbigniew Cybulski, Marek Łasko, Jerzy Giedroyć, Andrzej Jarecki, Jeremi Przybora, Andrzej Wajda czy Daniel Passant byli dla niej zarówno fascynacją, jak też wyzwaniem i źródłem nieustannego napięcia. A jak pokazała to w swojej książce Joanna Podsadecka? Jak mówi, to nie tylko opowieść o samej Osieckiej, ale też o ludziach, wydarzeniach i klimacie tamtej epoki.
2: Chciałam stworzyć trzy plany w tej książce i mam nadzieję, że mi się to udało. Na pierwszym planie jest Agnieszka Osiecka. Jej dojrzewanie, jej głody, jej niepokoje, jej ucieczkowość, taka niedefiniowalność, nienasycenie, bo to było dla mnie fascynujące i myślę, że dla wielu czytelników to może być szalenie inspirujące. Za czym tak biegła, przed czym uciekała, kiedy się czuła spełniona. Drugi plan to są właśnie jej relacje, jej miłości, jej przyjaźnie, jej fascynacje. Bo tak jak mówiłam, wydaje mi się, że nasze wybory sporo o nas mówią, a w przypadku Agnieszki Osieckiej one bywały bardzo nieoczywiste. Ona nie miała jednego typu mężczyzny, bo ona fascynowała się i starszymi mężczyznami, którzy bywali mistrzami, takimi jak Jerzy Giedroyć czy Jeremi Przybora, ale zakochiwała się również w młodszych mężczyznach, w takim typie studenta z rozgrzebanym doktoratem, w wysokim mężczyźnie w okularach, dosyć nieśmiałym, ale bywała też z rówieśnikami i z takimi bardzo odpowiedzialnymi mężczyznami. Zresztą z Danielem Passantem ma swoją jedyną córkę, Agatę. Tam na przykład relacja z Andrzejem Wajdą była dla mnie bardzo interesująca. Nie wiedziałam, że oni kiedyś próbowali być razem, że bardzo kibicowali swoim karierom i po prostu byli dla siebie taką intelektualną fascynacją. Natomiast trzeci plan w tej książce to jest opowieść o czasach, w których była Agnieszka Osiecka, bo to dla mnie jest szalenie interesujące, że ona, jej osoba łączyła środowiska, które były z kompletnie różnych bajek. Bo Agnieszka Osiecka była osobą ważną zarówno dla warszawskiego STS, jak i dla krakowskiej piwnicy pod Baranami, dla gdańskiego teatrzyku Bim-Bom, jak i dla paryskiej kultury. Była kimś, kto wygrywał festiwale, w tym sensie, że jej teksty wygrywały festiwale w Opolu czy w Sopocie i była ważną personą zarówno w telewizji polskiej, jak i w polskim radiu. Więc tyle w jej życiu mogło się zmieścić.
0: To był fragment mojej rozmowy z Joanną Podsadecką, autorką książki, o której mówimy. No i niemawem do tej rozmowy jeszcze wrócimy. A książka Mężczyźni Osieckiej jest na rynku wydawniczym już od maja. Warto po nią sięgnąć, tym bardziej, że w październiku obchodzić będziemy 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. A teraz posłuchamy piosenki, która powstała do serialu Jan Serce. Tekst napisała Agnieszka Osiecka, a muzykę skomponował Seweryn Krajewski. Uciekaj moje serce.

0: reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
0: Po reklamie.

Jest 16.44, słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic, pełnego ciekawych informacji i muzyki. Niebawem u nas Roy Orbison i Sting, a teraz zabrzmi uwertura do Lekkiej Kawalerii Franca von Sippe. Gra orkiestra węgierskiej opery państwowej, prowadzi Janosz Sándor.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Jeszcze sporo ciekawych tematów mamy dla Was w tym magazynie. Po godzinie 17 zajrzymy do jednej z krakowskich galerii wystawienniczych i zaprosimy na ciekawy spektakl. Potem wpadnie do nas Magda Juszczyk i powie o tym, co ciekawego ostatnio obejrzała i co nam poleca. A w międzyczasie my cały czas polecamy Lalkę Bolesława Prusa w wersji audio. Na naszej stronie internetowej i pod adresem seweryn.lalka.pl można odsłuchać kolejnych odcinków powieści, którą w sposób wyjątkowy i sobie tylko właściwy czyta znakomity aktor Andrzej Seweryn. Przypomnę, że fragmentów możecie słuchać też na naszej antenie codziennie o 13.30 i 20.30, a poza tym na RMF-on i na platformach podcastowych. No i mamy też specjalne materiały naszych dziennikarzy dotyczące tematu Lalki, które również dostępne są na naszej stronie rmfclassic.pl w specjalnie dedykowanej zakładce. Zajrzyjcie tam w wolnej chwili. No a kolejny konkurs Świat z Lalki znów jutro po godzinie 10. Będą zagadki i będą prezenty. Tymczasem trwa magazyn Popkultura. Kolejne ciekawe propozycje już za kilkanaście minut. A teraz Roy Orbison.

0: The Living Sistinga. Kończy tę godzinę programu w RMF Classic. Za niespełna 3 minuty będzie 17, a o 17 ostatnie dziś fakty RMF Classic. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Po reklamie.
0: Wybiła 17, zatem czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
11: Odsetki naliczane od rządowych obligacji dziesięcioletnich są najwyższe od ponad 3 lat. Rentowność, czyli zysk płynący dla inwestorów, przekroczył już 6,5%. To złe wieści dla budżetu państwa. Dlaczego?
12: Te odsetki z obligacji musi zapłacić państwo, bo obligacje to nic innego jak forma pożyczki dla państwa. Rząd mówi: kup papier wartościowy, a my go za jakiś czas odkupimy i jeszcze dołożymy premię. I ta premia rośnie.
13: To jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy. W pewnym momencie koszty obsługi, czyli koszty spłacania odsetek, są na tyle duże, że stanowią sporą część naszego budżetu. I tych pieniędzy będzie mniej, bo one będą musiały iść na zapłacenie tych odsetek.
12: Wyjaśniał w radiu RMF24 profesor Bartłomiej Biga z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Już wiosną, gdy rentowność wzrosła powyżej 5%, Ministerstwo Finansów przyznało, że być może trzeba będzie sięgnąć do środków z tak zwanej poduszki płynnościowej. Jeśli sytuacja utrzyma się na dłużej, niewykluczone, że potrzebne będą większe korekty w budżecie.
11: Informuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę w głośnej sprawie Błażeja K., oskarżonego o usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Mężczyzna 4 lata temu w Siecie Bożycach podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji, która okaleczyła kobietę i dzieci. Dziś został skazany na dożywocie.
14: Błażej K. może złożyć wniosek o warunkowe zwolnienie z odbywanej kary po co najmniej 35 latach odsiadki. Mężczyzna 4 lata temu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zostawił przed domem 31-letniej wówczas Urszuli paczkę wyglądającą jak przesyłka kurierska. Kobieta zabrała ją do domu, gdzie próbowała otworzyć pakunek. Wtedy doszło do silnej eksplozji. W wybuchu ciężko ranna, a ostatecznie poważnie okaleczona została 31-latka, a dwoje jej dzieci doznało poważnych obrażeń. Sprawca to były partner, a także ojciec jednego dziecka. W marcu został skazany na 25 lat więzienia. Teraz sąd podwyższył wymiar kary. Wyrok jest prawomocny.
11: Podkreśla nasza reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Przełom w poszukiwaniach 37-letniej Emilii Koprowskiej z Koszalina. Po ponad 2 tygodniach od jej zaginięcia policjanci znaleźli w Darłowie jej telefon.
15: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję.
11: Mówi Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Jutro rano planowana jest odprawa dla policjantów, po tym funkcjonariusze ruszą w teren. Kobieta ostatni raz była widziana właśnie w Darłowie 30 sierpnia.
16: Fakty i ludzie.
11: Trudny dzień dla powodzian z ziemi kłodzkiej. W takie dni bardziej niż kiedykolwiek wracają bolesne wspomnienia. Dokładnie 15 września 2 lata temu runęła tama w Stroniu Śląskim. Woda ruszyła z takim impetem, że niszczyła wszystko na swej drodze. Wśród poszkodowanych był pan Jan z ulicy Polnej, który do dziś odbudowuje dom.
17: Cały czas remontujemy. No i ciężko o tym mówić, ta woda zniszczyła dużo. Z fundamentów wszystko wychodzi, jeszcze wilgotne, no ale się robi, no bo trzeba gdzieś w czymś mieszkać.
18: Mury wciąż są wilgotne, tak, 2 lata po.
17: Jeszcze wilgotne. No i wszystko teraz zaczyna też siadać. U góry wszystko, ściany popękały, co nie było zalane.
18: Udało się panu już utrząsnąć w te 2 lata po tej tragedii? Czy tak naprawdę wy wciąż żyjecie tym, co się wydarzyło?
17: No to się żyje, bo się uciekało w wodzie, to się żyje cały czas.
11: Usłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
0: A w popołudniowych faktach RMF Classic był z nami dzisiaj Grzegorz Jasiński. Bardzo dziękuję. Teraz jeszcze prognoza pogody.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: A wtorkowe popołudnie pogodowo bardzo przyjemne i dość ciepłe. 18-19 stopni na północnym wschodzie, 22 w centrum, 24-25 na południu i zachodzie. Tylko w okolicach Suwałki jeszcze trochę deszczowych chmur. W nocy będzie trochę chłodniej, a jutro na północnym zachodzie spore zachmurzenie i przelotny deszcz, a na południowym wschodzie słonecznie i ciepło. I od 17 stopni w Koszalinie do 26 w Rzeszowie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
20: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
21: This is Gustavo Santaolalla.
22: Hi, this is James Newton Howard.
23: This is Daniel Pemberton.
24: Hi, this is Max Richter.
25: This is Howard Shore and I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: był temat z filmu Most na rzece Kwai. Jest 13 minut po 17. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę z nami.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: Ja teraz zapraszam do Galerii Zdzisława Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie, która ma już 10 lat i w której od tych 10 lat możemy oglądać około 50 niezwykłych obrazów Beksińskiego z tak zwanego okresu fantastycznego. A z okazji jubileuszu Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza na wyjątkowe wydarzenia poświęcone twórczości Beksińskiego. Mówi i wspomina początki galerii Zbigniew Grzyb, dyrektor NCK-u.
2: Wszyscy pamiętamy ten niezwykły czas, październik roku 2016, kiedy z wielkim napięciem przygotowywaliśmy się do otwarcia galerii. Rzeczywiście to się wszystko udało. Niezwykłe tłumy, ponad 30 tysięcy osób, które w pierwszych 2 miesiącach odwiedziły w sumie niewielką przestrzeń galerii, 240 metrów, 50 obrazów. To był dla nas czas niezwykły, czas, który zawsze będziemy pamiętać. Kolekcja, przypomnę, jest własnością pani Anny i pana Piotra Tmochowskich i dzięki ich uprzejmości możemy ją prezentować w Nowochódzkim Centrum Kultury i po 10 latach chcemy sobie ten czas, piękny czas przypomnieć. W ciągu tego okresu obliczyliśmy, że około 350 tysięcy osób zobaczyło te obrazy w Nowochódzkim Centrum Kultury i oczywiście oglądanie obrazów podczas jubileuszu będzie rzeczą najważniejszą. Już 18 września w piątek o godzinie 17 zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie w Galerii Zdzisława Beksińskiego. Oczywiście Beksiński to inspiracja dla wszystkich twórców cyfrowych, czyli zapraszamy na podróż przez wirtualny świat obrazów Zdzisława Beksińskiego za sprawą De Profundis. Będzie Beksiński w wirtualnej rzeczywistości. To w dniach 19 i 20 września od godziny 11 do 19 w sali 116 tuż pod galerią na poziomie 0 będzie można w rzeczywistości. To w dniach 19 i 20 września od godziny 11 do 19 w sali 116

0: Kaczyńskiego. Także zapraszamy na ten mapping i w sobotę, i w niedzielę, 19 i 20 września od godziny 19 do 22. Kilka razy będzie puszczony, zapętlony i bardzo serdecznie na to wydarzenie zapraszamy.
1: W programie również wystawa wczesnych fotografii Beksińskiego, debata ekspertów oraz spektakl muzyczno-baletowy pod tytułem Kryptonim 27 w wykonaniu Art Color Ballet. To widowisko muzyczne inspirowane twórczością Beksińskiego, które łączy w sobie balet, muzykę, śpiew i kolor. I w taki właśnie sposób Agnieszka Glińska, reżyserka tego spektaklu, przełożyła wizję Beksińskiego na język sceny. Warto będzie ten spektakl zobaczyć. Polecam bardzo serdecznie, a to widowisko będzie można obejrzeć już najbliższą sobotę o 19 w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. A my wracamy do najpiękniejszej muzyki filmowej w RMF Classic i teraz posłuchamy fragmentu muzyki z produkcji zatytułowanej Pod osłoną nieba.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Po reklamie.

0: Wielkie dzieło i mocny temat, czyli tak zwany motyw losu z piątej symfonii C-moll Beethovena w RMF Classic. To za nami, a u nas o motywach filmowych będzie teraz opowieść.
1: Pop kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A z nami w warszawskim studiu jest już Magda Juszczyk, która przegląda i ogląda dla nas różnego rodzaju produkcje. No i dzisiaj opowie, co ostatnio zobaczyła i co ją poruszyło. Cześć Magda, witaj.
2: Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Ja w sporych emocjach, bo obejrzałam dzisiaj już fabularną lalkę na pokazie prasowym. Jestem zobowiązana do milczenia w tej sprawie, więc świerzbi mnie język, ale
0: musimy jeszcze trochę
2: zachowam dyskrecję. Natomiast przed rozpoczynającym się w poniedziałek Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni cały nasz świat obserwatorów produkcji filmowych żyje właściwie głównie tym, jaka jest kondycja polskiej kinematografii. Tymczasem ja skorzystałam z aktu prawdziwego filmowego dobrodziejstwa ze strony dystrybutora, jakim jest Gutek Film, i obejrzałam w weekend mnóstwo filmów nagradzanych na światowych festiwalach i dzisiaj spieszę donieść o dwóch. Zdążymy? Mam nadzieję, że tak.
0: Tak, oczywiście. Opowiadaj.
2: Fjord. Gratka dla wielbicieli rumuńskiego słynnego reżysera Krisztiana Mungiu i aktorki Renate Reinswe. Rumuński twórca za Fjord otrzymał Złotą Palmę w Cannes, podobnie jak przed laty za film 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. A Renate Reinswe, no nie trzeba jej przedstawiać, norweska aktorka, gorące nazwisko, odkąd zagrała w oscarowym Najgorszym Człowieku na Świecie, a ostatnio widzieliśmy ją chociażby w Wartości Sentymentalnej. No i teraz uwaga, Fjord wchodzi do polskich kin dopiero 29 stycznia. Szykujcie się na to niezwykłe spotkanie z filozofią, religią, opowieścią o życiu społeczeństwa zachodniego. Ćwiczenia z myślenia będą grane podczas tej projekcji. A drugi film to belgijsko-francuskie Życie kobiety. Ja jestem zachwycona tym. Nie dostał Złotej Palmy, chociaż miał nominację, a obejrzałam z wielką satysfakcją, bo scenariusz, aktorstwo i cała taka ważkość spraw. Dobra wiadomość dla kobiet dojrzałych, opowieść o 55-letniej chirurżce, oddanej pracy, bardzo sprawczej kobiety, silnej, zagrana tak, że nie można oderwać oczu od Lei Drykier, wyśmienitej francuskiej aktorki, która była nominowana w tym roku do Europejskiej Nagrody Filmowej za rolę w filmie Sprawa Osobista. Czekajcie na Życie kobiety w polskich kinach. Ja o wszystkim donosić będę w kinie w roli głównej.
0: Bardzo Ci dziękuję, Magdo. No i zapraszamy oczywiście na Twój program w piątek po 15. Magda Juszczyk była razem
2: dziękuję
0: z nami.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo. A my wracamy teraz do muzyki. U nas piękny temat z filmu Piękna i Bestia i muzyka Alana Menkena.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Każda wielka zmiana zaczyna się od spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj, wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
0: Po reklamie.

I wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas już za chwil parę pieśń Toreadora z opery Carmen, Georges'a Bizeta. Muzyku w orkiestrze francuskiej poprowadzi Sir Thomas Beecham. Teraz natomiast zabrzmi preludium z pierwszej suity wiolonczelowej Jana Sebastiana Bacha w interpretacji Petera Gregsona z jego płyty Bach Recomposed.

0: Kultura w RMF Classic.
1: Kończy się powoli moje spotkanie w dzisiejszej odsłonie magazynu Popkultura. Zbliża się godzina 18, o 18 pasaż ekonomiczny, a po nim rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic, którą poprowadzi Jadwiga Polus. Ja dziękuję za dziś wspólnie spędzony czas. Kłaniam się pięknie, na do widzenia ode mnie jeszcze Rod Stewart za moment, a teraz fragment soundtracku z produkcji zatytułowanej W cudzej skórze. Katarzyna Chnat, kłaniam się pięknie i do usłyszenia.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
3: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
7: Punktualnie godzina 18, tu RMF Classic. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia. Krzysztof Berenda.
8: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
9: Dzień dobry, ceny paliw w Polsce są najwyższe w historii, ale rząd na razie nie zamierza tego ograniczać. Zdaniem premiera powrót do niższego opodatkowania paliw będzie możliwy tylko wtedy, gdy prezydent zgodzi się na wprowadzenie nowego podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
10: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
9: Tak, obiecuje premier, no ale z tym podpisem prezydenta może być problem, bo już raz Karol Nawrocki taką ustawę zawetował, a przyjęty dzisiaj przez rząd projekt niczym od tego poprzedniego się nie różni.
11: To jest w zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta Karola Nawrockiego.
9: Przyznaje rzecznik rządu Adam Szłapka. Politycy się kłócą, a nam kierowcom zostaje niemal 8 zł za litr benzyny i 9 zł za litr diesla. Drogo. No ale skoro mówimy o paliwach, to nie sposób dzisiaj nie zauważyć tego.
10: Wstyd na cały świat. Financial Times pisze o jednym z największych skandali w historii naszego kraju i cały świat dzisiaj o tym czyta.
9: Donald Tusk zwraca tu uwagę na dzisiejszy artykuł brytyjskiego dziennika Financial Times, który opisuje, jak to Orlen za czasów Daniela Obajtka stracił 230 milionów dolarów i zrobił to w sposób, trzeba przyznać, spektakularny. Otóż wynajęty przez Orlen Palestyńczyk dał te miliony 25-letniemu Chińczykowi z Dubaju na pendrive'ie w formie kryptowalut. Te pieniądze trafiły potem do włoskiego restauratora z Londynu, który miał kupić dla Polski ropę od wenezuelskiej dyktatury. Ten pendrive z fortuną krążył po restauracjach w Caracas, a ostatecznie ani pieniędzy, ani ropy. Historia filmowa, straty realne, więcej o tym, ale także tłumaczenia tych, którzy są tu oskarżani na rmf24.pl.
8: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
7: To jest wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. Będą utwory z aktualnego notowania. Usłyszycie także wybranych liderów 557 zestawienia, a także utwory z poczekalni. I zacznę od piosenki, która mam nadzieję będzie wspaniałym towarzystwem w drodze z pracy do domu. Springsteen, Ocal mnie od nicości, śpiewa Jeremy Allen White.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Muzyka Jerome'a Morosa do filmu Wagon Train. Słuchajcie, RMF Classic. Wtorkowy wieczór to wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej. Mam dla was nowość, którą usłyszycie aktualnie w kinach. The Dog Stars, a więc postapokaliptyczny thriller akcji. Nowość wyprodukowana przez i wyreżyserowana, rzecz jasna, Ridleya Scotta. Na podstawie scenariusza opartego na powieści Petera Hellera z 2012 roku. Czy to dobry przekład, ten filmowy przekład? Na pewno możecie ocenić sami, wybierając się do kina. Film wciąż na ekranach wielkich. Dodam, że muzykę skomponował naprawdę wyśmienity artysta Harry Gregson-Williams. Zrobił to jak zawsze po swojemu, trochę na przekór i nie zawsze będąc takim czytelnym od razu. To jest opowieść o pilocie, który przeżywa katastrofę na planecie Ziemia, a samolot staje się wehikułem przetrwania. Myślę, że warto zobaczyć i ocenić tę produkcję Ridleya Scotta. Przed nami muzyka z filmu Gwiazda, zbiór psa Harry'ego Gregsona-Williamsa i możecie na nią głosować w poczekalni LPMF-u na rmfclassic.pl.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
1: A w najnowszym odcinku serialowa Lalka od kuchni, historia pisarki, której rękopis książki odnaleziono po 80 latach w warszawskiej piwnicy i emocje związane z biegiem trzech kopców, jeszcze kącik wielkiej sztuki, prosto z Bydgoszczy.
0: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
0: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
5: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
2: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Muzyka Camilla Saint-Saensa w wykonaniu przy fortepianie Lang Langa, któremu towarzyszyła orkiestra Gewandhaus z Lipska, a poprowadził Andris Nelsons. To był fragment karnawału zwierząt. Finał. Słuchajcie, RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej. Już za chwilę wspaniała piosenka, którą nie kocha, Dust in the Wind i utworu Kansas, a potem także melodię Jerzego Matuszkiewicza z filmu Poszukiwany, Poszukiwana. A teraz po raz kolejny na naszych ustach Daniel Pemberton. To jest naprawdę znakomity czas dla tego kompozytora, który zaskakuje nas kolejnymi bardzo udanymi soundtrackami. Tak było w przypadku projektu Hail Mary. Być może będzie to jeden z tych tytułów z nominacją do Oscarów. Zobaczymy, czas pokaże. Na razie możecie docenić ten soundtrack w LPMF-ie. Zapraszam do głosowania i wybierania waszych faworytów, jak zawsze w serwisie na naszej stronie rmfclassic.pl. Posłuchajcie fragmentu. Projekt Hail Mary. Daniel Pemberton jest wśród najlepszej dwudziestki.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Spotkania. Już 16 września bądź z nami w Warszawie na Forbes Women Summit. Poznaj kobiety, które inspirują, budują biznes i zmieniają świat. To ostatni moment na zakup biletów. Nie zwlekaj. Wejdź na womensummit.forbes.pl i dołącz do nas.
3: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Była to muzyka Józefa Strausa, utwór One Sorgen. Wykonanie pod batutą Lorina Mazella grali filharmonicy wiedeńscy. Wkrótce usłyszycie The Blues Brothers i utwór Everybody Needs Somebody, ale wcześniej sięgam po muzykę, która chyba była miłym zaskoczeniem. Choć tytuł nie jest nowością w naszej poczekalni, no to powrócił temat budzący wiele, wiele emocji i uczuć dla tych, którzy uwielbiają muzykę Hansa Zimmera. Mowa o soundtracku do Interstellaru, filmu, który otrzymał absolutnie wyjątkowe, wyjątkowe brzmienie za sprawą także kościelnych organów, które zabrzmiały w sposób nowoczesny na miarę kosmicznych kadrów. A na miejscu 9 aktualnego datowania temat Mountains, no i możecie sprawić, że poszybuje jeszcze wyżej. Aktualne notowanie 557 również do obejrzenia, do waszego wglądu na naszych serwisowych stronach LPMF-u na rmfclassic.pl.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: reklama.
1: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Oszczędzania są zawsze na plusie.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Planuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
1: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
2: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Po reklamie.
6: Twoja osobista kolekcja filmowych hitów. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: muzyka Klausa Badelta do filmu Piraci z Karaibów. Słuchacie RMF Classic. To jest wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej, która powróciła po wakacyjnej przerwie. Czasem jeszcze wam o tym przypomnę, bo być może oglądacie jeszcze w tych dniach zdjęcia z wakacji. Warto wywołać kilka kadrów i mieć przed sobą, być może na biurku w pracy, by wspominać te miłe chwile w trudniejszych momentach. Zachęcam was do tego. No ale też zachęcam was oczywiście do tworzenia jedynej takiej listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. To wy wybieracie najlepszą dwudziestkę. Przesłuchujemy zestawienie zawsze w niedzielę od godziny 18 i zapraszamy was wspólnie z Tytusem Hołdysem do słuchania kolejnego programu. Na miejscu pierwszym aktualnego zestawienia nowość od Daniela Pembertona i Briana May, Władcy Wszechświata, Temat Eternia, a na drugim i trzecim miejscu są traki Hansa Zimmera, Dune, część druga i Incepcja. Sporo nowości, już kilku z nim daliście szansę, bardzo dziękujemy za zaangażowanie, no i czekamy na więcej głosów, a te możecie oddawać poprzez serwis na naszej stronie rmfclassic.pl. Teraz nowość, piosenka w wersji The Hampton String Quartet, serialu Wednesday.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: Polski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach, Krakowia Maraton na Rolkach, Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
1: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
2: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
3: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Po reklamie.

Muzyka Henry'ego Manciniego do filmu Peter Gunn. Tu RMF Classic wieczorową porą. Wkrótce za gitarę chwycie Katie Melua, usłyszycie piosenkę 9 Million Bicycles. Potem także Avengersi, temat tytułowy z filmu pod tym tytułem, który stworzył Alan Silvestri. A teraz mam dla was wspomnienie Festiwalu Muzyki Filmowej. To jest też utwór, który odnajdziecie w poczekalni LPMF-u. Pochodzi ze starego, pięknego filmu. To jest jedna z tych klasycznych komedii romantycznych z udziałem gwiazd. Julia Roberts i Richard Gere. To oni zagrali niezapomniane role w Pretty Woman, a muzykę do tego filmu skomponował James Newton Howard. Mogliśmy usłyszeć ten temat His Lips na żywo w tym roku w czasie festiwalu. Jeśli uważacie, że ta melodia warta jest najlepszej dwudziestki tego tygodnia, zapraszam was do poczekalni rmfclassic.pl. Kliknijcie w serwis listowy, tam wszystkie propozycje do odsłuchania. Wybierajcie, to wytworzycie jedyną taką listę.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od pewnego bowiem czasu trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha: chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6:30.
6: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
12: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Po reklamie.

0: Muzyka Antonio Vivaldiego to był fragment 12 koncertu Edur ze zbioru Lestro Armonico Opus 3. Słuchacie RMF Classic, najpiękniejsza muzyka filmowa. To jest wieczór propozycji do listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Mam dla Was nowość, która zadebiutowała w ostatnim notowaniu LPMF-u. Bardzo pięknie. To jest Droga na szczyt być może. Wszystko w Waszych dłoniach jak na razie. Bardzo wysoko. 6. miejsce w notowaniu 557. To jest utwór skomponowany przez Phila Collinsa, ale w tej wersji muszę przyznać, że dostał jakby nową siłę. Wersja Judith Hill z filmu Małe Ogniska.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ciekawe spotkania z inspirującymi kobietami. Dobry design i nowinki zza oceanu. Dużo muzyki, szczypta kina, wiele kulturalnych tropów. To nasz plan na środowe popołudnie. To nasz plan na życie z klasą. Życie z klasą. Już w środę po 15 w RMF Classic.
8: Życie z klasą zaczyna się już od porannego prysznica. Poczuj się świetnie w swojej łazience. Geberit. Lepiej dla ciebie.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie.
12: RMF Classic. Mozart w kuchni, Beethoven w salonie, a Bach gdzie chcesz.

Była to muzyka Jeana Philippa Rameau, wykonanie Wikingura Olafsona, Gigon Rondeau. To z płyty z muzyką francuskich kompozytorów. Bardzo piękny album. Obok muzyki Jeana Philippa Rameau także utwory Claude Debussy'ego. Na takie wieczory naprawdę znakomicie towarzyszy w kolejnych godzinach, a być może w kolejnych kilometrach. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, tych, którzy słuchają RMF Classic w drodze. Wkrótce jeszcze bardziej nastrojowa muzyka wieczorową porą. Będzie to fragment soundtracku Bad Element, jego do serialu Miasteczko Twin Peaks. Teraz zaśpiewa Elvis Presley, a o 20:30 będziecie mogli usiąść wygodnie w fotelach, by posłuchać kolejnego premierowego odcinka Lalki Bolesława Prusa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku serialowa Lalka od kuchni, historia pisarki, której rękopis książki odnaleziono po 80 latach w warszawskiej piwnicy i emocje związane z biegiem trzech kopców, jeszcze kącik wielkiej sztuki, prosto z Bydgoszczy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro,

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
0: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 35.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz.

0: pomagasz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: RMF Classic. Klasyka na cztery pory roku.

0: Muzyka Piotra Czajkowskiego to był Walc Kwiatów z baletu Dziadek do Orzechów. James Levine poprowadził filharmoników wiedeńskich. A już teraz przez Warszawę XIX wieku prowadzić was będzie głos wybitnego aktora teatralnego i filmowego Andrzeja Seweryna. Gorąco zapraszam na kolejny premierowy odcinek Lalki Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Wokulski wyszedł z podwórza na ulicę i jeszcze raz obejrzawszy nieruchomość, której miał zostać panem, skręcił w Aleję Jerozolimską. Tu wziął dorożkę i pojechał do adwokata. Gabinet miał sprzęty kryte brązową skórą, w oknach brązowego koloru firanki, a na ściennych obiciach brązowe desenie. Sam gospodarz odziany był w brązowy surdut i trzymał w ręku bardzo długi cybuch, u góry zakończony funtowym bursztynem i piórkiem. Mam prośbę do mecenasa, rzekł po chwili Wokulski. Chcę kupić kamienicę. Już? Spytał mecenas, podnosząc brwi i schylając głowę. Winszuję, bardzo winszuję. Dom handlowy nie na próżno nazywa się domem. Kamienica dla kupca jest jak strzemię dla jeźdźca. Pewniej siedzi na interesach. Handel nie oparty na tak realnej podstawie, jaką jest dom, jest tylko kramarstwem. O jakąż to chodzi kamienicę, jeżeli szanowny pan raczysz mnie już zaszczycać swoim zaufaniem? Ma być w tych dniach licytowany dom pana Łęckiego. Znam, przerwał adwokat. Mury wcale dobre, rzeczy drewniane należałoby stopniowo zmienić. W rezerwie ogród. Licytuje baronowa Krzeszowska do 60 tysięcy rubli. Konkurentów zapewne nie będzie, kupimy najwyżej za 60 tysięcy rubli. Choćby za 90 tysięcy, a nawet i więcej, wtrącił Wokulski. Po co? Skoczył na fotelu adwokat. Nie chcę obdzierać mego przyszłego wspólnika. Wspólnika? Zawołał adwokat. Ale szanowny pan Łęcki jest stanowczym bankrutem. Po prostu skrzywdziłbyś go pan, naddając mu jakieś kilka tysięcy rubli. Znam pogląd jego siostry, hrabiny, na tę sprawę. W tej chwili, gdy pan Łęcki zostanie bez grosza przy duszy, jego urocza córka, którą wszyscy uwielbiamy, wyjdzie za barona albo marszałka. Oczy Wokulskiego tak dziko błysnęły, że adwokat umilkł. Przypatrywał mu się, rozmyślał. Nagle uderzył się ręką w czoło. Szanowny pan, rzekł, jesteś zdecydowany dać 90 tysięcy rubli za tę ruderę? Tak, odparł głucho Wokulski. Fizjognomia i cała postawa adwokata zmieniła się do niepoznania. Pociągnął z wielkiego bursztynu ogromny kłąb dymu, rozparł się na fotelu i trzęsąc ręką w stronę Wokulskiego mówił: Panie Stanisławie, pan wie, co to jest nasza arystokracja i jej dodatki? Jest to parę tysięcy ludzi, którzy wysysają cały kraj, topią pieniądze za granicą, przywożą stamtąd najgorsze nałogi, zarażają nimi klasy średnie, niby to zdrowe i sami giną. Bez ratunku, ekonomicznie, fizjologicznie i moralnie. Gdyby zmusić ich do pracy, gdyby skrzyżować z innymi warstwami, może byłby z tego jaki pożytek, bo już ci są to organizacje subtelniejsze od naszych. Rozumie pan, skrzyżować, ale nie wyrzucać na podtrzymanie ich 30 tysięcy rubli. Otóż do skrzyżowania pomagam panu, ale do strwonienia 30 tysięcy rubli nie. Nic nie rozumiem pana, odparł cicho Wokulski. Rozumiesz, tylko nie ufasz mi. Wielka to cnota nieufność. Leczyć z niej pana nie będę, tyle ci powiem. Łęcki bankrut może zostać krewnym nawet kupca, a tym bardziej kupca szlachcica. Ale Łęcki z 30 tysiącami rubli w kieszeni.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rozplotkowany, wciąż nam bliski, świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Tu RMF Classic wieczorową porą. Już niebawem muzyka Johna Lana i Donna Blacka do filmu Downton Abbey. Potem znana melodia Franka Churchilla z filmu Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. A teraz Tom Jones w piosence, która zagrała w kadrach Marsjanie atakują.

muzyka Franka Churchilla, Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, i tak bardzo bajkowo i baśniowo zrobiło się na falach RMF Classic. Niebawem przy fortepianie usiądzie Jara Tal, by wykonać romans numer 3, Moderato, Klary Schumann-Wick. I to będzie piękna muzyka pod gwiazdami. Wcześniej wystąpi młodzieżowa orkiestra Simona Bolivara z Wenezueli. Fantastyczna orkiestra, którą przez lata prowadził artystycznie Gustavo Dudamel. To pod jego batutą zagrają muzycy Conga del Fuego Nuevo. I tym utworem ja już dziękuję za wspólny wieczór w RMF Classic. Do usłyszenia. Dobranoc. Jadwiga Polus.

0: reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: reklama.
1: Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
10: Po reklamie.
12: RMF Classic. Spokój w wersji audio.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Od lat wyznacza standardy na polskiej scenie. Od teraz gości inne, niezwykłe osoby w RMF Classic. Kaja zaprasza na szczere, pełne empatii rozmowy z najciekawszymi artystami i artystkami. Kaja zaprasza i sprawdza nie tylko, co osiągnęli, ale też to, jakimi są ludźmi. Kaja zaprasza w sobotę po 11 do RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
2: RMF Classic. Klasyka blisko ciebie.

0: kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że 15 września 1851 roku odnaleziona została płyta z Baśki, zawierająca klątwę na tych, którzy zaprzeczą jej treści. A w gruncie rzeczy to płyta z wioski Juran Dvor, niedaleko Baśki, na chorwackiej wyspie Krk. Oczywiście nie jest to pamiątka z czasów płyt gramofonowych. To słynny na Bałkanach najstarszy zachowany kamienny zabytek zapisany głagolicą, czyli pismem stworzonym specjalnie dla Słowian przez misjonarzy i świętych Cyryla i Metodego w IX wieku naszej ery. Płyta to wykuty w wapieniu prostokąt, dość duży, bo liczący prawie 2 metry długości i prawie metr szerokości. W sumie waży niemal tonę, ponad 800 kg. Pochodzi gdzieś z końca XI wieku i pierwotnie była płytą oddzielającą prezbiterium od nawy w kościele świętej Łucji na wyspie Krk. Kilka wieków później kościół przebudowano, więc płytę wykorzystano do innych celów, a potem uznano ją za niepotrzebną i wylądowała gdzieś w polach. I właśnie w takich polach we wrześniu 1851 roku przypadkowo znalazł ją kleryk z miejscowego seminarium. Musiało minąć kilkanaście lat, zanim inskrypcję odczytał specjalista od takich spraw Iwan Czernicz. Szybko okazało się, że to niezwykle ważny pomnik dla całego chorwackiego ruchu narodowego. To najstarszy artefakt zawierający chorwackie imiona zapisane w chorwackim języku. Inskrypcja głosi, że chorwacki król Zvonimir podarował ziemię świętej Łucji w obecności wymienionych tam świadków. I jest tam dość uniwersalna klątwa, która ma utwierdzać akt darowizny. Kto temu zaprzecza, niech będzie przeklęty przez Boga, 12 apostołów, 4 ewangelistów i świętą Łucję. Amen. Może warto taką formułę dodać do naszych umów cywilnoprawnych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku serialowa Lalka od kuchni, historia pisarki, której rękopis książki odnaleziono po 80 latach w warszawskiej piwnicy i emocje związane z biegiem trzech kopców, jeszcze kącik wielkiej sztuki, prosto z Bydgoszczy.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
8: Dźwięki, które budują filmowe światy. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Opowiedziany podczas poprzedniego spotkania z Państwem przypadek hrabiego Alberta de Dijon, który wystartował swoim elektrycznym samochodem, czy też pojazdem właściwie, z bardzo dużą szybkością, 60 km na godzinę, to wtedy robiło ogromne wrażenie, spowodował, że zaczęto się interesować rekordami prędkości pojazdów, nie tylko tym, gdzie one dojadą, czy jak się ścigają ze sobą, ale również tym, że czas z przejazdu określonego odcinka, konkretnie jednokilometrowego, miał być miarą doskonałości pojazdu, no i oczywiście także miarą kunsztu kierowcy. Dziennik paryski Le Figaro wybrał jednokilometrową gładką drogę pod Achers i na tej jednokilometrowej drodze ścigały się, a właściwie tylko rozwijały wielką szybkość samochody. Sędziowie mierzyli czas. Pierwszy rekord wtedy świata, prawda, bo nie było innych, jeżeli chodzi o szybkość jazdy samochodu, został ustanowiony 18 grudnia 1898 roku. Gaston de Chapelle-Lebas osiągnął wtedy 63 km na godzinę z grubsza. To był pierwszy zanotowany rekord szybkości pojazdu mechanicznego, pojazdu elektrycznego, samochodu elektrycznego, a właściwie powozu, do którego wmontowano silnik i akumulator elektryczny. Natomiast ten rekord nie dawał spokoju Belgowi. Kamil Dżenacy był ambitny i chciał wygrać. Wobec tego zbudował specjalny samochód, który nazwał Le Jetin Content, czyli nigdy niezadowolony. I 1 maja 1899 roku właśnie na tym samochodzie przypominającym nieco torpedę osiągnął 106 kilometrów na godzinę. To był kolejny rekord, który potem przez długi czas się utrzymywał. A więc rekordy prędkości jako element rozwoju motoryzacji jeszcze samochodów elektrycznych.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Noa zdawał sobie sprawę, że trochę się zagalopował w rozmowie, a pewnie i wygłupił. Nawet nie chciał myśleć, co ta kobieta teraz o nim sądzi. Sam był zaskoczony, że aż tyle jej powiedział. Nie kontrolował swoich słów i po prostu musiał się z kimś podzielić swoją wiedzą, bo odkąd siedział w celi, nieustannie rozmyślał o poszukiwanym sprawcy. Zrzucał to na karb długotrwałej samotności, stresu i tego, że Lena zdawała się teraz jedyną osobą, która mu sprzyjała. Rozdział 5. Prawdziwa śledcza. Trudno było uwierzyć, że na Pradze może być niebezpiecznie, kiedy dzielnica tonęła w słońcu, a mieszkańcy odpoczywali w kafejkach konesera. Dziewczyny w zwiewnych letnich sukienkach gromadziły się wokół wysokich stolików na patio. Jakaś wywiokowana paniusia w szpilkach wyprowadzała na rabatkę swojego pieska, uczesanego jak na wystawę. Lena przyglądała im się tak długo, że aż kobieta prychnęła coś pod nosem. Ale Lenie i tak zdawało się, że oboje są na baterie. Kiedy policjantka wychodziła ze szpitala, przekonywała rodzinę, że wszystko z nią w porządku. Nic mi nie dolega, powtarzała uparcie. Czuję się dobrze, boli, to prawda, ale rana w okolicy piersi nie jest głęboka. Jeśli chodzi o siniaki, bywało gorzej po treningu ogonza. Kłamała. Chociaż nie, wcale nie kłamała. Wierzyła, że tak jest albo że tak wkrótce będzie. Nie przyjmowała do wiadomości, że w szpitalu ma leżeć jeszcze tydzień albo dwa i z całą pewnością nie wróci do pracy przez najbliższy miesiąc. Tak naprawdę przerażała ją bezczynność. Miałaby czytać książki, oglądać seriale, kiedy ten typ planuje kolejny atak? Cienka granatowa bruzda na jej szyi przypominała o obietnicy złożonej Darii i misji, którą powinna za wszelką cenę kontynuować. Nie wolno było jej się poddać. Próbowała rozmawiać z komisarzem Rosą. Przekonywała, że chce pomagać w śledztwie, a teraz tym bardziej jej wsparcie może być dla zespołu bezcenne. Ale nie chciała o tym słyszeć. Wreszcie skapitulowała. Złożyła wyczerpujące zeznanie i jak tylko śledczy wyszli, na własne życzenie wypisała się ze szpitala. Marek, kiedy się o tym dowiedział, szalał ze złości i groził, że zamknie ją w domu rodziców pod okiem Kai, ale skończyło się jak zwykle. Jeździł z nią wszędzie, gdzie chciała. Ile ci to zajmie? Spytał, wychylając się przez okno. Za 2 godziny? Może 3? Odparła. W razie czego wrócę Uberem. Nie musisz mnie niańczyć. Wciąż mogę zrobić salto. Żartowała. Nawet się nie uśmiechnął. Będę czekał w tym samym miejscu. Napisz, jak będziecie kończyli, pozdrów Piotrka. Profesora Chomczyńskiego? Poprawiła go, wydymając usta. Nie piję z nim wódki jak wy.
2: To się zmieni, jeszcze zanim zrobisz dyplom. Odgryzł się. Jestem pewien, że teraz będziesz dla niego szczególnie apetycznym kąskiem. Myślisz, że spotyka się z tobą bezinteresownie?
1: To ja go potrzebuję, podkreśliła. Jest moim promotorem. Marek westchnął zniechęcony, jakby nie miał już sił kolejny raz tłumaczyć siostrze rzeczy oczywistych. Ona też odczytała prawidłowo jego westchnienia i nic nie dodała.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakub Józef Orliński. Pozdrawiam tutaj ze studia RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Mówi Edyta Górniak. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów